Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu

0: od samego rana bęgery, żeby jeszcze lepiej wstać, żeby ta noga, która dopiero co wyszła spod kołdry, miała ciepło na podłodze. Lumix i Self-Aware, gorące bęgery, tylko we wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz ważne info dla kierowców, dla tych, co obecnie w trasie i dla tych, co dopiero wybierają się na urlop. Słuchajcie, jeśli planujecie w najbliższym czasie wyjazd pod Tatry, to radzę mieć oczy szeroko otwarte, bo w Krzyszkowicach, aha, na Zakopiance stoi fotoradar rekordzista, który od początku roku wystawił już 13 tysięcy mandatów.
2: Ile? O matko! No to uważamy, bo sporo dudków można stracić już na trasie, zanim jeszcze zrobimy sobie sami zdjęcie z misiem na Krupówkach.

0: Jest tak wcześnie, że załatwiliśmy wam najlepsze towarzystwo na świecie, White w RMF Max i jego To Coś. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i co, odpalamy powtórkę najnowszego radiowego serialu o miłości.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Artie i Angela są coraz bliżej siebie. Artie po tygodniu znajomości postanowił zabrać swoją miłość życia na romantyczny spacer i nieśmiało złapać ją za dłoń.
2: Ej, Artie, ale to nie za wcześnie trochę?
3: No co ty, no przecież ze sobą chodzimy, tak czy nie? No chyba, że bolą cię nogi po weekendzie, mała, bo chodziłaś mi od piątku po głowie.
2: No okej, okay. No ale wiesz, no nie wiem, no dziewczyna to nie jest jak naklejka, która musi ciągle się do kogoś kleić, Artie, no.

0: to są wakacje, jest Calvin Harris w RMF Max. Tu wstawaj, nie udawaj.
1: Oczywiście, że musi być. Podobnie jak musi być pytanie o tej porze, bo wiadomo, że my pobudzamy najlepszą ekipę, pobudzamy ekipę RMF Max. I dzisiaj mamy dla was bardzo proste pytanie.
2: Bardzo proste pytanie brzmi następująco.
1: Jak bardzo ci się nie chce?
2: I teraz tak, można nagrać jak bardzo wam się nie chce, czyli można zrobić takie ale można też napisać, albo się nagrać i opisać, jak bardzo wam się nie chce. Na przykład tak, że wolelibyście teraz po prostu leżeć plackiem do góry brzuchem i nic nie robić. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jak bardzo wam się w ten wtorek nie chce.

0: Dawka pobudzającego afrochozowego bitu o poranku to Piggy Becky G na 5 po 6 w RMF Max.
1: I to jest, moi kochani, ten moment, kiedy odsłuchujemy od was głosówki i nam się nie chce po prostu. No.
2: Bardzo nam się chce, ale wam się nie chce, więc nam już też się odechciało trochę.
1: Posłuchajcie, jak bardzo Damianowi się nie chce.
3: Tak mi się nie chce, że... A nie! Jest wtorek, 6 rano, a ja jestem na urlopie! Pozdrawiam!
4: No fajnie masz, Damian.
1: Nie, fajnie, Damian.
2: Czemu ludzie o 6 rano na Europie już są aktywni? Dlaczego?
1: Dlatego, że nie śpią, kiedy akurat są w pracy.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Cały czas możecie nagrywać głosówki, jak bardzo wam się nie chce. Czekamy, Messenger RMF Max.

0: Idealnie pod ten wschód słońca. Ariana Grande i Hey That I Made You Love, Love Me.
1: Jedna love me, love you, ważne, żeby się kochać. Self love przede wszystkim, 16 po 6 to szczególnie.
2: Słuchajcie, jak wam coś biegało w nocy po głowie, to najprawdopodobniej była to Ewa Swoboda, bo została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
0: Brawo! Mamy, brawo!
1: To nie jest koniec dobrych informacji, co te dziewczyny w nocy wyrabiały. Iga Świątek, słuchajcie, w Toronto, bez większych problemów, awansowała do półfinału turnieju WTA, więc
0: matko jedyna, ale mamy mistrzynię. Także panie Janie Urbanie, panie trenerze, panie selekcjonerze, jeżeli chcecie zdobywać medale, są dziewczyny do powołania.
1: A to jest dobry pomysł, taka mieszana kadra. Dziewczyny zawsze by więcej ogarnęły niż faceci.
0: My zawsze będziemy zaskakiwać.
3: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego terasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Wyprzedażowe szaleństwo w Abramedle. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się obechciało. Miłego wtorku, lecimy.

0: Nasz polski showman to jest Oskar Cyms. Minuta po wpół do siódmej w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Przepraszam, jak robi puma?
0: Ja nie wiem, a jak się woła na pumę? Kici kici, taś taś.
3: Właśnie puma się nie woła, słuchajcie, to jest ważna informacja o poranku. Pumy się nie woła, a puma jest na wolności podobno na Mazowszu. Widziano ją w okolicach wsi Osiek Wólka, więc jak tam mieszkacie w powiecie ciechanowskim, to no prosimy nie podchodzić i nie sprawdzać tam.
0: Tak, i uważajcie, nie podchodźcie, żeby sprawdzić, czy na pewno są z gumy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jest taka szansa.

0: Za sprawą tego numeru od samego rana Moonlight i Alabama Ten 20 minut przed 7 w RMF Max.
1: A żeby się trochę ochłodzić, to przenosimy się teraz do grudnia, bo w grudniu wiadomo co?
2: Kevin!
1: Sam w domu. I jak się okazuje, już niedługo być może nie będziemy się zachwycali tym filmem z lat 90, tylko ma być nowy film, ma być nowa fabuła, jest już pomysł, nawet sam Kevin, czyli Macaulay Culkin powiedział, że weźmie udział, jeżeli projekt okaże się właściwy.
3: A ja słuchajcie, mam nawet tytuł tej nowej części.
1: Co? No?
3: Kevin Sam na emeryturze.
1: Może i tak być.
0: Kevin Sam w domu na emeryturze. Gdzie może być lepiej, jak nie w dużym domu na emeryturze z dużymi pieniążkami ze wcześniejszych filmów.
1: No i to jest w sumie o tyle ważna informacja, że Kevin... Jeżeli byłby nakręcony w tym roku, to byłby film po 10 minutach skończony. Bo przyjechałaby opieka i by go zabrała.
4: Reklama. Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekstra.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. If you love me, let me heal.
4: Siemano. Powiem tak, teraz już jest dobrze. Już mi się chce, ale o 4.

0: A Eldorado może być blisko, jest 11 do 7.
1: Świderski i Karola.
0: I to jest moment, w którym trzeba zrobić budzik w RMF Max. Szukamy najlepszego budzika z całej Polski.
2: Tak jest, także kochani, nagrywajcie głosówki. Jak byście robili jako wasz budzik?
3: Ze wszystkich rzeczy, którymi chciałabym być w życiu, nie chciałabym być budzikiem, bo musiałabym wstać wcześniej niż wszyscy pozostali.
0: No i przede wszystkim każdy by cię nienawidził,
3: no
0: nie?
3: No to prawda, Messenger tak
2: RMF Max jest do waszej dyspozycji, także nagrywajcie, działajcie. Jak byście robili jako wasz budzik?
0: Szczególnie jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywaliście absolutnie żadnej głosówki, to jest ten moment, żebyście tego spróbowali.
3: Jejku, ja czekam na jakieś wasze dajcie mi dryń.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ten budzik jest mocny. Mówiłem.

0: Rianka zawsze spoko wjeżdża, 4 minuty zostało do godziny 7, a wy słuchacie RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: No i pytam was, słuchajcie o to, jak robi budzik?
0: Dać.
1: I mamy...
0: Na przykład mamy Pawła.
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum,
0: jedzie, jedzie.
2: Bum, bum, bum, bum.
0: To jest twój ulubiony budzik, kiedy akurat chcesz zasnąć o 23 i ewentualnie, jeżeli chcesz się obudzić o godzinie 5 nad ranem, bo wiadomo, że chcesz. I to jest ekipa bez tłumikowców.
3: Good morning, pineapple. You look very good and very nice. Good morning, pineapple. You look very good and very nice.
0: A punktualnie o 7 Flash, sport i pogoda. Zostańcie z nami. Budzimy się.
1: Nie zaśpicie.
4: Reklama.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Czas na pierwszy wygrany szpil na Śląskim w tym sezonie. Niebiescy, już w piątek 14 sierpnia o 21:00 gramy z Lechią Gdańsk. Razem zrobimy łogień na trybunach. Nie może was tam braknąć. Co by kupić wejściówkę, wleź na bilety.ks.ruch.com i wesprzyj nasz ukochany ruch. To co, widzimy się na superautostadionie śląskim?
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najświeższych, sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I sygnał z dróg na otwarcie Plesza o 7. Krajowa 12 może się korkować w pobliżu Pleszewa. W Wielkopolsce bus zderzył się z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka Krajową 11, a dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Tymczasem strażacy sprzątają po wieczornych i nocnych burzach w kraju. Odnotowano łącznie ponad 350 interwencji. Najwięcej na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. W Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew i na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tysięcy odbiorców.
2: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc według dostawców energii jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału. Krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
1: Tyle. Michał Dobrołowicz. Nie żyje co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych. Zawaliło się ponad 60 budynków. To bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Swoją pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone. Mają przekazać 15,5 miliona dolarów wsparcia na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Wracamy do Polski. Ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu coraz bliżej. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie prohibicji. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie.
3: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta.
1: Tyle Kasper Wróblewski, a teraz czas już na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Drodzy Państwo, mamy to! Srebro w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy wywalczyła Ewa Swoboda w Birmingham. Polka poradziła sobie rewelacyjnie. W finale biegu na 100 metrów dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt.
4: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę.
1: Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech w finale rzutu młotem. Konrad Bukowiecki zajął 7. miejsce w finale konkursu kulomiotów. A na kortach świetny występ Igi Świątek. Nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. No i melduje się w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Upał zrobił sobie krótką przerwę techniczną, ale spokojnie, on wróci i to już niebawem, bo w piątek znów w okolice 30, ale dziś jeszcze jest czym oddychać. 19 stopni w Suwałkach, w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni 20. Jeśli chodzi o Warszawę, to 23 kreski, 25 zobaczymy w Katowicach, 26 Rzeszów, Kraków. To jest najwyższa wartość na dziś. I na południu kraju będzie najwięcej słońca, na północy może trochę popadać.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
5: 4 minuty po godzinie 7, to jest te Wstawaj, nie udawaj i od razu przechodzimy do tematu upałów, bo dobrze, że ich nie ma. Ja tyle chciałem
6: upały
5: powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzisiaj
6: to jest bardzo dobra informacja.
5: Tylko, że trzeba uważać na pranie, bo jeżeli wystawiacie pranie, to może nie wyschnąć dzisiaj.
6: No nie przesadzajmy. Porozmawiajmy o tym. Założysz się, że nie wyschnie?
5: Czyli wyschnie?
6: Wyschnie.
5: Kurczę, no.
6: Dzień dobry.
5: Buongiorno, chciałem powiedzieć. Filip Kliber,
6: Karola Kowalska,
7: Piotrek Świderski.
5: Siema.

0: Takich muzycznych przyjemności o poranku mamy dla was zdecydowanie więcej. 9 minut po 7, tu RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A tymczasem, słuchajcie, Olga Tokarczuk znalazła się na bardzo prestiżowej liście. Już jakiej, nie tylko nagrodzonych Noblem teraz, ale na liście 50 dzieł wszechczasów, takiego nowego kanonu literatury, książek, które trzeba przeczytać. Taka lista została opublikowana przez jeden z brytyjskich dzienników, także jest sukces.
4: No i wszystko jasne w takim razie, czemu w Polsce czytelnictwo leży. Wszyscy, którzy czytają, wyjechali na wyspy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No co robisz, jak lecisz samolotem? No wiadomo, że czytasz, nie?
4: Tak, i to zawsze czytasz Olgę Tokarczuk. 10 po 7 Dawid Podsiadło. Jego też słucham, jak jadę w pociągu, w samolocie, w samochodzie. Wy też posłuchajcie.

0: tak właśnie brzmi wasze śniadanie. I tak brzmi śniadanie z RMF Max. Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine na 19 minut po godzinie 7. A ci, którzy idą do sklepu, to wiadomo, że co, że pójdą wkurzeni.
1: No właśnie, czasami jesteśmy wkurzeni, jak mamy się wybrać na jakieś grubsze zakupy. Ale okazuje się, że to nie ceny, to nie jest główny powód tego wkurzenia.
0: No właśnie.
1: Badania pokazują, że ponad 30% robiących zakupy najbardziej wkurza się na palety między alejkami.
2: No, nie. No,
1: coś takiego, no.
2: No czyli co? Uwaga. Wysoki Litku, szanowna Biedro, wnioskuję o depaletyzację marketów.
3: Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Reklama.
5: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Dajemy wam wszystko, co najlepsze o poranku w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
0: I w pół do ósmej na zegarach.
3: I przy okazji wakacje z wojskiem. No może to nie brzmi jak all inclusive w Turcji albo na Złotych Piaskach w Bułgarii, ale można spędzić tak miesiąc i jeszcze to przy okazji nie zapłacić, ale zarobić. I to

0: Prawie 6 tysięcy, nie?
1: Wow. Naprawdę?
0: Serio, tak. Nieźle. Okazuje się, że wojsko przez 27 dni organizuje takie fajne mega szkolenie praktyczne, a jak się okazuje, chętnych nie brakuje, szczególnie licealistów, którzy dopiero co skończyli maturę.
2: Ja mogę się pochwalić, że skończyłem już część teoretyczną tego kursu.
0: O, no.
2: Grając z ziomkami w CS-a.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: To chyba jak większość. Pora teraz na praktykę. Nie no, śmiało, słuchajcie, w wakacje to kiedyś się dorabiało, nie wiem, na sprzedaży malin. Dzisiaj można sobie
2: do wojska iść.
1: Formą CS-a dorobić.
0: Po co butelki zbierać? Można iść do wojska.

0: Od samego rana lecimy, nie śpimy wariaty. To Lumix i Self Aware we Wstawaj, nie udawaj. Jest 7:38, a wy słuchacie oczywiście RMF Max.
1: A jeśli myślicie, że łatwo zaklepać nocleg nad Bałtykiem, to kochani, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Bałtyk przeżywa niesamowity napływ turystów i hotele mają wyższe niż w tamtym roku wskaźniki, a obłożenie w hotelach to ponad 90%.
2: No, na pewno. Jak tu czas, jaki tu tłum, ale ja się wcale nie dziwię, słuchajcie. No bo jak już się chłodzić w te upały, no to co, no wiadomo, że Bałtyk idealny.
0: To chyba, że staniecie blisko siebie wszyscy razem, to wtedy będzie cieplej.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Już od czwartku od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
7: Tak!
6: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
9: I po reklamie.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Rewelacyjna Dua Lipa i jej Be The One na 11 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Uwielbiam te wszystkie seriale, te wszystkie filmy o liceach, o uniwersytetach
4: amerykańskich.
3: W Ameryce.
0: High school.
3: No, okazuje się, że to jest życie takie rzeczywiste. Nathan Thomas z USA został najmłodszym profesorem w historii.
4: Okay.
3: Skończył 18 lat. Studia zaczął, jak miał 10 lat. Potem zrobił licencjat i magistra z inżynierii elektrycznej. W ogóle z wyróżnieniem.
4: Słowa historia.
3: Kosmos w ogóle.
0: To my sobie składaliśmy w klocki, a on już miał doktorat.
4: A może po prostu ktoś nas za wcześnie, za późno posłał do...
3: tak było, do szkoły.
4: Do szkoły, no.
3: Tak jest,
4: może
3: tak
4: też byliśmy
3: tak
4: geniuszami, może tego się nie udało nam u nas odkryć. No to pytanie, słuchajcie, bo on ma 18 lat, jak został profesorem, miał 18 lat, jak został profesorem. Pytanie, co wy mieliście, co mieliście do roboty, jak mieliście 18 lat?
0: Co mieliście w głowie?
3: Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Co mieliście w głowie, jak mieliście 18 lat?
0: Piękne czasy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: do kanapki o poranku najlepiej. Iman i RMF Max 5 minut przed 8.
1: A teraz pytanie, co mieliście w głowie, jak mieliście 18 lat? Paulina?
2: Intelektu nie brakowało, ale i głupotą się cieszyło.
3: Oj tak.
1: Tak było, tak było. 5 do 8. Max.
4: Jo, jak miałem 18 lat, to jeszcze nawet, że głowy nie miał, żeby coś w niej mieć. Dopiero po 18 mi wyrosła.
0: To co, to była jaka mleczna głowa, tak?
1: Głowa mleczna, no. A niektórzy czekają do 30.
5: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: W

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Zerkamy na zegary, jest 8 w RMF Max, oznacza to Flash Sport i pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. A zaczynamy od porannych utrudnień w kursowaniu składów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpcy. To jest w pokłosie nocnych burz w okolicy Płocka. Trwa usuwanie awarii energetycznej. Część pociągów notuje poślizg między Płockiem a Sierpcem. Niektóre składy zostały odwołane. Pracownicy szpitali nauczą się samoobrony. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia mają organizować ogólnopolskie szkolenia. To jest reakcja na przypadki agresji wobec medyków.
5: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce.
4: Tyle Michał Dobrołowicz, a teraz zerkamy w najnowszy sondaż Pracownia Opinia 24. No i czytamy, że prawie 60% ankietowanych uważa walkę rządu z drożyzną na stacjach paliw za nieskuteczną. A wśród niezadowolonych dominują mężczyźni od 25 do 29 lat.
6: Aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. Inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia. Tam krytyczny jest dopiero co trzeci głos. Krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 92% Konfederacji.
4: Jak dodaje Igor Skrzypek, wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych. Hiszpania niezwykle poważnie podchodzi do tematu jutrzejszego zaćmienia słońca. Będzie ono widoczne wieczorem tuż przed zachodem około godziny 19.30. Dla chętnych obserwatorów przygotowano 400 punktów, a hiszpańskie Ministerstwo Finansów szacuje, że specjalnie na obserwację zaćmienia przyjedzie do kraju około 460 tysięcy zagranicznych turystów. U nas jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca. Przeżyjmy to raz jeszcze. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. It's gonna be very tight on the line. Amy Hunt coming through. It's gonna be Amy Hunt from Swoboda. No cóż, Polkę wyprzedziła Brytyjka Amy Hunt. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. A na kortach dobry mecz ma za sobą nasza tenisistka.
7: Iga Świątek!
4: Iga Świątek zwyciężyła z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. A dziś do treningów po krótkiej przerwie wracają nasi siatkarze. Zwycięzcy Ligi Narodów mają się teraz skupić na przygotowaniach do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polecamy dziś skorzystać z chwilowej przerwy od upałów, bo ten ukrop wróci to już niebawem w piątek znów w okolice 30, ale dziś okolice 19 kreski w Suwałkach, 20 stopni nad morzem zobaczymy, 21 w Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu 22 kreski, 25 to Katowice, Kraków, Rzeszów po 26 stopni. Można pozwiedzać w końcu, oddychać, porobić coś na świeżym powietrzu, aktywności jak najbardziej wchodzą w grę. Może popadać jedynie na północy i na północnym wschodzie, poza tym słonecznie.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: Trzy minuty po godzinie 8. Nie chcemy wam nic pożyczyć, ale chcemy wam życzyć.
9: Czego?
8: Chcemy wam życzyć chłodu przede wszystkim.
9: A, to nie chłód będzie z wami, słuchajcie.
8: Jest, dzisiaj się przyda. Buongiorno, Filip Kliber.
9: Bonjour, Karola Kowalska.
10: Piotrek Świderski, siemaneczko.
8: Powiedz w jakimś innym języku.
10: Yo, yo.
8: Okej, okay, to ja dam daj. Shakira w RMF Max.

0: dla wszystkich wtorkowych bohaterów, ale So Heroes na 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: Mam nadzieję, że Ferdek kiepski słucha Wstawaj, nie udawaj, bo Eurostat sprawdził, jak wygląda bezrobocie w Unii Europejskiej i generalnie w strefie euro. No i Polska w ogóle jest bardzo mocno w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o bezrobocie.
3: A
2: właściwie jeżeli chodzi o robocie, bo naprawdę jest dobrze. U nas bezrobocie to jest jakieś 3,1%. Lepiej wypada tylko Bułgaria i Cypr, a najtrudniej o pracę jest z kolei w Finlandii i w Hiszpanii.
3: O, no to w końcu ma sens powiedzenie, że jak nie masz co robić, to sobie idź weź znajdź robotę, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Także w Europie pracy szuka się różnie, ale u nas coraz trudniej znaleźć wymówkę, żeby nie iść do roboty.
3: Nie wam pracować nie każemy, są wakacje. Spokojnie.
0: Ubrania popijamy.

0: Dzielimy się tym, co uwielbiamy w RMF Max. Moving to the Sun i Jugel. 18 minut po godzinie 8 już.
1: Pięknie. Pięknie się robi, ponieważ piękne wyróżnienie dla najpiękniejszego Polaka rodaka. Robert Lewandowski.
2: Serce się raduje.
1: Normalnie. Robert Lewandowski został właśnie dodany do zakładki legendy na oficjalnej stronie FC Barcelony i to jest duże wyróżnienie. Tylko teraz pozostaje pytanie, co dostanie, a właściwie jak zostanie doceniony za grę w kadrze polskiej.
2: Pewnie co najwyżej zapas z kabanosów na miesiąc.
0: Kabanosy z daktyli, tak żeby Ani też smakowały.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl regulaminie.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
13: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
14: I o czym teraz myślisz?
15: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play.
20: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Redmi Note 15. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
21: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: 8:30. Eminem, Rihanna, The Monster w RMF Max. Uwielbiam o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zrób mi teraz takie wprowadzenie.
0: Takie
4: Co Polacy jedzą w pracy? To jest pytanie na poranek w RMF Max.

0: Do dziewiątej. No bardzo proszę, pytanie na śniadanie odsłona dzisiejsza wtorkowa. Kogo dzisiaj tutaj mamy?
1: Dzisiaj jest z nami Piotr Kupicha, więc pytanie od razu.
2: No to Piotr, słuchaj, masz dwie rzeczy do położenia na kanapkę. Sałatę i majonez. Mhm. Co wybierasz?
3: Wiesz co, zrozumiałem, watę czy majonez?
1: Sałatę!
2: Sałatę!
3: No to wybieram watę cukrową.
1: Watę cukrową!
0: Wata cukrowa.
3: Nie, to wybieram, wiesz co, czy mam sałatę czy majonez, wybieram sałatę.
1: Ale to, że jesteś taki fit, jesteś taki zdrowy, czy po prostu nie lubisz majonezu tego z Kielc?
3: Nie, wiesz co, majonez jest dla mnie przyswajalny, ale może odrobinę na hamburgerze.
0: Aha.
3: A jeśli chodzi o śniadanie, to nawet może być pół bułki z sieciówki, bo bardzo lubię.
0: Ja muszę wrócić do majonezu, bo mówisz, że tylko w burgerze jesteś w stanie znieść
3: no,
0: majonez.
3: No trochę, i to trochę,
0: To powiedz mi, co z sałatką jarzynową na święta?
1: O matko.
3: Pół łyżeczki.
1: Człowiek pół, wiadomo.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: I pół do dziewiątej. Prawie. Po 8:32.

0: dużo energii wam wysyłamy w bangerach, jaki mamy dla was w RMF Max. To Fire Fire, a na zegarze 8:39, więc czas na wasz ulubiony serial.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W naszych kapsułach w końcu przyszedł czas na głębokie rozmowy o życiu, śmierci i przyrodzie. Sandy i Benjamin Benji sięgają w głąb gleby.
3: Ej, Benji, a ty byś mnie kochał, jakbym zamieniła się w robaka?
4: No robaczku, no, no przestań.
3: Ej, a teraz cię tak zapytam, co ty myślisz o śmierci, Benji?
4: Ale że co, że ja śmierdzę? Przecie, bo ja była kobieta, kupiła mi kulkę na 72 godziny, to jeszcze do jutra mnie poczyma, tak? Ale czy tak, czy nie? Ale poczyma mnie?
3: Ale co? Jaką kulką? Co to ty jesteś, żuk?
5: Reklama. Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
9: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
10: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Upał? Mamy na to sposób. Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
15: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Tak przyjemnie na 10 minut przed godziną 9 był ja Somber, My Body Isn't Ready w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: My wiemy, że jest wtorek, ale my już zaglądamy do kalendarza, co się będzie działo jutro i wam też polecamy zaznaczyć sobie te daty na czerwono, bo już jutro na niebie do zobaczenia przede wszystkim rój Perseidu, spadające gwiazdy, będą, więc można pomyśleć życzenie, i przy okazji zaćmienie słońca. I to będzie zaćmienie słońca, które będzie w Polsce częściowe, między godziną 19.10 a 19.20, no chyba, że jedziecie do Hiszpanii albo na Islandię, tam będzie całkowite zaćmienie słońca.
3: Full opcja, tak zwana.
2: All inclusive.
4: No w Polsce jest jeden problem, ktoś u nas nie opłacił subskrypcji premium i u nas nawet pełne zaćmienie widoczne jest, no tylko do połowy.

0: Kochasz czy nie kochasz? Sobel, 4 do 9 w RMF Max.
1: No i teraz tak, słuchajcie, mam listę rzeczy tutaj do zrobienia i zrobimy wam zaraz flash i prognozę pogody w RMF Max o 9. Max. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mechtool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Pobierz aplikację Aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: RMF Max, czas na świeży flash. Na zegarach już 9:00. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Ponad 670 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwali skutki burzy i silnego wiatru. Najwięcej, bo ponad 400 interwencji odnotowano na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazdy strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych przez silny wiatr drzew. W północnej części Mazowsza o poranku bez prądu jest prawie 9 tysięcy odbiorców. Przede wszystkim w rejonie Pułtuska, Płocka i Ciechanowa. W większości tych miejsc jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dziś w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojniej.
3: To jest RMF Max Śląsk.
4: Poranny raport ze śląskich dróg teraz we fleszu. Od północy odnotowano 19 zdarzeń. Aktualnie utrudnień można spodziewać się w Zabrzu na 3 maja po kolizji busa i osobówki. Służby pracują też w miejscu wypadku hulajnogi i pieszego w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej. Do kolizji dwóch osobówek doszło w Żywcu przy ulicy Kopernika. Tam też jeszcze możliwe utrudnienia. Podobnie jak w Tychach przy Oświęcimskiej po kolizji busa i osobówki. W Tarnowskich Górach szykuje się rewitalizacja parku miejskiego. Co jest w planach? O tym w skrócie nasz reporter.
5: W planach jest m.in. modernizacja placu zabaw, kortów tenisowych czy parkowego stawu Grzybek, ale na remont czeka też chatka Baby Jagi oraz miejsce, w którym odbywają się koncerty. Przebudowane zostaną też alejki, ma być nowe oświetlenie i stylowe ławki. Do tego dochodzi odnowienie górki saneczkowej. Co bardzo ważne, włodarze Tarnowskich Gór nie planują w parku żadnych masowych wycinek drzew, za to można spodziewać się nowych nasadzeń. Remont ma kosztować ponad 30 milionów złotych.
4: Tyle Amadeusz Biurkowski. 18-latek stracił prawo jazdy za drift na parkingu sklepu w Zawierciu. Jak informuje policja, kierowca dostał też 1500 złotych mandatu i 10 punktów karnych. Policja przypomina, że od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy zakazujące celowego wprowadzania auta w poślizg.
2: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
2: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Przed nami dość pogodny i ciepły dzień. Dzisiaj bez upału. Na termometrach w tych najcieplejszych godzinach dnia przeważnie około 24 stopni. W prognozach na razie mieszanka chmur i słońca. Po południu już zdecydowana przewaga słońca. Opadów deszczu synoptycy nam na dzisiaj nie zapowiadają. Wiatr może chwilami o sobie przypominać. Przeważnie ma być umiarkowany, w porywach trochę silniejszy. Ciśnienie jest wysokie i ma się jeszcze podnosić do końca dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
7: 4 minuty po godzinie 9:00. Moi drodzy, wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuje. Dziękujemy.
8: Dziękujemy. Karola Kowalska.
7: Piotrek Świderski. Pamiętajcie o środzie, rój Perseidów jutro.
8: I no i zaśmienie słońca, rój, którego nie będzie widać.
7: Bajo.

0: To pasażer Alex Warren, Passenger, tak dokładnie, w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek. Tym numerem startujemy lato na maksa w RMF Max. Mamy wtorkowe przedpołudnie. Przyznam szczerze, jeżeli chodzi o mój stan rzeczy i stan dnia, to pierwsza kawa jeszcze nie wypita, pierwsze śniadanie jeszcze nie zjedzone, ale spokojnie, to się wszystko ponadrabia i ten wtorek będzie dobry, nie tylko u mnie, ale przede wszystkim u was. Chodzi o to, żeby u was wszystko było dobrze. Ponarzucam was trochę na mapy tego, co się dzieje na świecie. Wszystkie istotne informacje, które dzisiaj z rana mogły wam umknąć, usłyszycie oczywiście tutaj. RMF Max, polecam się do 13. Natalia Kawałek. Dzień dobry, raz jeszcze. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego terasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak gofry z bitą śmietaną.
12: Jak wieczór na rolkach. Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

No i to jest prawdziwe wakacyjne granie, wakacyjne brzmienia. No lato na maksa tak się właśnie prezentuje. Alok Ziva, Portugal The Man, Dive into the Ocean w RMF Max. Jeżeli chodzi o nurkowanie, to można oczywiście w oceanie. Kto ma takie możliwości, to mu bardzo zazdroszczę aktualnie. Ale można zanurkować też w dobrych informacjach, które wydarzyły się dzisiaj w nocy, nad ranem. No dzisiaj w każdym razie. A wygrana Igi Świątek to jest rzecz, o której musimy sobie tutaj powiedzieć. Iga Świątek, rozstawiona w Toronto z numerem 7, pokonała Rosjankę Dianę Schneider i to bez większego problemu. No rozpykała ją na tym korcie, naprawdę 6-2, 6-1 i pyk, pyk, awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 właśnie w Toronto. No i teraz czekają kolejny mecz, już ten półfinałowy z Ukrainką Eliną Świtoliną. No i co jest piękne, ten mecz już niebawem, nie musimy jakoś bardzo długo czekać, moi drodzy. Czwartek, o której godzinie? Obawiam się, że o bardzo wczesnej, ale to na pewno damy wam jeszcze cynk. W każdym razie, no dla Igi, wygrywającej Igi, z całą pewnością warto będzie wstać. A jak nie wstaniecie, to się też nie przejmujcie. W RMF Max usłyszycie wszystko z samego rana. Tymczasem rzeczy, które warto robić, to warto dać głośniej i posłuchać tego chłopaka, no zdolniacha. Dawid Podsiadło na błysk.

0: Yes, is so sad to Swedish House Mafia i Licky Leaf RMF Max, ale zero smutków, zero złości, kiedy 15 tysięcy złotych jest do wzięcia w całości w RMF Max, w zabawie Casa de Palma. Takie pieniądze na Was czekają, a sprawa jest prosta, tak jak zawsze. Na początek wystarczy SMS z hasłem Max, który ślecie pod numer 7327 za 3,69. I teraz uwaga, żeby te 15 tysięcy złotych trochę się do Was zbliżyło, tak we wtorkowe przedpołudnie, to przez 7 najbliższych minut każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 650. Jeżeli wyślecie SMS-a teraz, albo za minutę, za dwie, za trzy, razy 650 po prostu pomnożę każde Wasze zgłoszenie. I teraz uwaga, pomnożę jeszcze bardziej, razy kolejne dwa, jeżeli w Waszym numerze telefonu, z którego się zgłosicie, jest cyfra 1. Jedynka to jest nasz szczęśliwy numerek. No to uwaga, wysyłacie SMS-y z hasłem MAX na 7327. W ciągu 7 najbliższych minut każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 650. Jeżeli w numerze telefonu jest jedynka, to mnożę razy 1300. A najważniejsza liczba w tym wszystkim to 15 tysięcy, bo o takie pieniądze gracie. No to śmiało, SMS z hasłem MAX na 7327. RMF
1: MAX. Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
8: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
14: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mix. Śląsk 88 1 FM.
1: Przed nami dość pogodny i ciepły dzień. Dzisiaj bez upału. Na termometrach w tych najcieplejszych godzinach dnia przeważnie około 24 stopni. W prognozach na razie mieszanka chmur i słońca. Po południu już zdecydowana przewaga słońca. Opadów deszczu synoptycy nam na dzisiaj nie zapowiadają. Wiatr może chwilami o sobie przypominać. Przeważnie ma być umiarkowany, w porywach trochę silniejszy. Ciśnienie jest wysokie i ma się jeszcze podnosić do końca dnia.
0: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to jestem pod takim samym wrażeniem, jaki oni klimat tutaj zbudowali. Jonathan, Livka i PZ. To obejmuje noce w RMF Max. A teraz, no, noce trochę też sobie obejmiemy, szczególnie jutro, bo jutro czeka nas trochę atrakcji. Jutro po 19:00 zaćmienie słońca w Polsce. No, u nas niestety nie całkowite, a częściowe, ale to i tak będzie całkiem niezła atrakcja i to jest atrakcja, na którą trzeba się odpowiednio przygotować, bo przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, czy tak gołym okiem, to tego nie zobaczycie. To trzeba mieć specjalne takie okulary do zaćmień, albo wiecie, jakieś takie maski do spawania, czy tam coś. Wiecie, o co chodzi, wiecie, jak to zorganizować. Dzisiaj jeszcze temat jest do ogarnięcia i przy okazji warto sobie ogarnąć, czy przypadkiem nie lepiej się gdzieś przejechać na to zaćmienie słońca. Bo tak patrzyłam na takie mapki i dla porównania, w Krakowie no jakieś takie 65% zaćmienia będzie widoczne, ale już w Katowicach pod 80% będzie podjeżdżało. Także być może taka wycieczka niedaleka warta jest przemyślenia. Warto sobie temat zgooglać. A jak będziecie googlać, to zwróćcie też uwagę na to, że cała strona internetowa wam się tak zaćmi. To jest bardzo fajny bajer. Ale właśnie, zaćmienie słońca to jedno. Później będziemy mieli jeszcze deszcz spadających gwiazd Perseidów właśnie z 12 na 13 sierpnia. Najpierw zaćmienie słońca, potem Perseidy. Ja nie wiem, kto nam tyle atrakcji wykupił naraz, ale to jest bardzo miłe. Chociaż jak sobie to tak kalkuluję, no to wiadomo, że w środę taniej wykupić niż w weekend. Ale tak czy siak, atrakcja sympatyczna.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi. RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
5: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: O 10 na antenie RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Karta Dilo dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór, od dzisiaj ma wersję elektroniczną. Rocznie w Polsce ma z niej skorzystać prawie 500 000 osób. A co pacjentom da taka karta?
2: Ma ułatwić leczenie w kilku miejscach. Po zmianie ma być łatwiej. Na to liczy Aleksandra Wilk z Fundacji To się leczy.
3: Karta Dilo będzie umożliwiała na przykład zamknięcie pewnego procesu u pacjenta jednym kliknięciem i rozpoczynamy go w następnym szpitalu.
2: Elektroniczna karta Dilo będzie wdrażana etapami. Podstawowym dokumentem już w całej Polsce ma być według planu od stycznia.
1: Informował Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Półmetek wakacji już za nami, ale na lotniskach cały czas duży ruch. Pracownicy lotnisk mają prosty apel. Bądźmy poważni.
4: Obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie jakichś emocji wyluzowania wakacyjnego po prostu żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Takie zgłoszenia do nas trafiają. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym. Natomiast największą niedogodnością jest to, że osoby co do zasady nie są wpuszczane na pokład samolotu. I może się okazać, że zamiast fajnych wakacji na drugim końcu świata, spędzamy je w domu.
1: Wyjaśniał porucznik Straży Granicznej Michał Michnol z lotniska w Pyrzowicach. Jest petycja przeciw żółtym tramwajom w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jej autorzy chcą, żeby składy pozostały czerwono-kremowe. Zgadza się z nimi już ponad 430 osób, które podpisały się pod internetową petycją. A na koniec jeszcze na moment Freestyle Park w Chorzowie. Czekają tam na Was profesjonalne sportowe trampoliny, spring floor, skatepark, tor ninja czy ścianka wspinaczkowa. A bilet na godzinkę w parku czeka na naszej stronie rmfmax.pl. Lokalizacja Śląsk.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dzisiaj już bez upału, na termometrach przeważnie 24 stopnie w tych najcieplejszych momentach dnia. Poza tym w prognozach na dzisiaj dużo słońca, zwłaszcza po południu. Do południa może pokazywać się trochę chmur, ale zupełnie niegroźnych. Synoptycy nie zapowiadają nam na dzisiaj żadnego deszczu. Wiatr może chwilami o sobie przypominać, przeważnie mawiać umiarkowanie, ale w porywach dość mocno. Ciśnienie jest wysokie i ma się jeszcze podnieść.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Będą i będzie ich naprawdę sporo. Uwierzcie, przygotowaliśmy taką mieszankę, dzięki której z jednej strony super się wypoczywa na urlopie, a z drugiej rewelacyjnie się pracuje. Ja wiem, to brzmi absurdalnie, że takie rzeczy nie są możliwe, a jednak... Max. Jest po 10:00, to jest Lato na Maxa i gramy w wakacyjne hity Topic i Becky G, Sorry Papi.

powiedzieć jedno. Nie warto dać się ponosić stereotypom i pierwszym skojarzeniom, bo no, jeżeli myślimy o muzykach austriackich, to do głowy raczej nie przychodzą ludzie, którzy robią taneczne hity, takie wiecie, lekkie, słoneczne, które grzeją w 2026, a tutaj nic bardziej mylnego. Lumix prosto z Austrii, nawet Austrię na Eurowizji kiedyś reprezentował, także proszę bardzo. Okej, ma jakieś tam włoskie korzenie jeszcze, ale jednak Austriak z krwi i kości. A teraz dziewczyna, która swego czasu robiła niesamowite zamieszanie. To były czasy, kiedy MTV kojarzyło się wyłącznie z muzyką i teledyskami, a ona bardzo często tam gościła. No była absolutną gwiazdą. I teraz pojawia się też w RMF Max. Aaliyah, dajcie głośniej.

0: Ale Farben, René Miller w RMF Max, to Body Talk. A teraz też pogadajmy. Pogadajmy o pieniądzach. 15 tysięcy złotych to jest kasa, która cały czas na was czeka w naszej zabawie Casa de Palma. Wczoraj kasę wygrała Iwona.
1: Dziękuję, nie wierzę.
0: No właśnie, trochę jeszcze nie dowierza, ale się pozbiera na pewno i zaplanuje, na co wydać 500, bo właśnie 500 Iwona wygrała wczoraj, ale w naszej zabawie cały czas do zgarnięcia 15 tysięcy złotych. Co zrobić, żeby zgarnąć te pieniądze? Na początek SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl też zaglądać możecie, a czeka 15 tysięcy złotych, albo maszynka do popcornu, albo woda kokosowa, głośnik JBL, głośniki JBL Bar. Trochę bajerów uprzyjemniających wakacje znajduje się pod naszymi palmami, a więc śmiało SMS MAX 7327, 15 koła i inne fajne nagrody czekają.
2: Max. Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
11: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
13: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
15: He's psycho.
14: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
16: Hello?
14: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
19: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak pełna odkrętka.
3: Jak długi dzień pełen słońca.

Whitey, Ford over MF Max to Alabama Ten, ale jaka tam Alabama? Cała Europa patrzy teraz na Birmingham, bo to właśnie tam rozpoczęły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. No i to jest piękne, prawdopodobnie to już wiecie, mamy już pierwszy srebrny medal, Ewa Swoboda oczywiście, no bo kto by inny, już nam ten pierwszy krążek załatwiła, ale spokojnie, jest szansa na to, że będzie tego jeszcze więcej, tym bardziej, że no dzisiaj na przykład będzie się trochę działo. I tak, w sesji porannej 11.33 mniej więcej skok wzwyż mężczyzn, później rzut dyskiem mężczyzn, 400 metrów przez płotki kobiet, mężczyźni na 100 metrów, 110 metrów mężczyźni przez płotki, rzut dyskiem jeszcze będzie, kobiety na 800 metrów, 400 metrów mężczyźni przez płotki skakać będą i w tych wszystkich kategoriach startować będą Polacy. Więc już od 11.33 ja polecam mieć gdzieś tam internet odpalony albo telewizor gdzieś tam na boku, transmisję, żeby wiedzieć, co się dzieje. Inaczej, my wam powiemy, jak się coś wydarzy, ale jeżeli emocji wam w pracy brakuje, chcecie na czymś oko zawiesić, no to na naszych sportowcach, przypominam, 11.33 rusza sesja poranna.

0: 199 za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj już bez upału na termometrach, przeważnie 24 stopnie w tych najcieplejszych momentach dnia. Poza tym w prognozach na dzisiaj dużo słońca, zwłaszcza po południu. Do południa może pokazywać się trochę chmur, ale zupełnie niegroźnych. Synoptycy nie zapowiadają nam na dzisiaj żadnego deszczu. Wiatr może chwilami o sobie przypominać, przeważnie mawiać umiarkowanie, ale w porywach dość mocno. Ciśnienie jest wysokie i ma się jeszcze podnieść.
10: RMF Max.
11: RMF Max Śląsk.

Dainoro i Gigi D'Agostino. To jest taka energia, taka moc, wiecie, nie za bardzo, nie za szybko, tak w sam raz, in my mind, w RMF Max. Ale właśnie, ten numer i to, co się dzieje trochę u nas w radiowej kuchni, natchnęło mnie, żeby was o coś zapytać, bo zdradzę wam taki sekret. Mamy w radiowej kuchni ekspres z wyświetlaczem informującym o tym, jaki jest postęp, jeżeli chodzi o robienie kawy. I tak zaobserwowaliśmy ostatnio, że nasz ekspres, no średnio to mu się chce robić generalnie, bo jak zazwyczaj, jak od momentu rozpoczęcia do zakończenia kawy, no wiadomo, do 100% rósł ten poziom zaawansowania przygotowania napoju, tak w tym momencie dojeżdża do 75%, jak jest 75%, to on mówi: gotowe, więcej parzyć nie będę. I ja się teraz zastanawiam, czy może macie podobnie, że to jest taki moment roku, taki moment tygodnia, że wy na określony procent tylko dojeżdżacie, a później to już niech się dzieje, co chce. Dlatego bardzo was proszę o głosówki. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosówki i dajcie znać, na ile procent i co wam się chce robić. To może być o pracy, może być o urlopie, może być o czymkolwiek. Na ile procent i co wam się chce? Głosówki RMF Max przyjmujemy na Messengerze, a w zamian nasze gadżety czekają.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
11: I po reklamie.
12: Jak ognisko na działce.
13: Jak wieczór na rolkach.
14: Jak leżenie nad rzeką.
15: Tak brzmi lato. Na maksa.
16: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
17: Najświeższe informacje w skrócie już teraz w RMF Max. Czas na flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Obrona polityka PiSu chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
18: Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od półtora roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
17: Tyle, Krzysztof. Zasada.
19: To jest RMF Max Śląsk.
17: Będą nowe mieszkania wspomagane w Rudzie Śląskiej. Powstaną w historycznym kompleksie Szybu Franciszek. Co jest w planach?
20: Mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, wymagających wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach.
17: Tłumaczył Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Szykuje się trochę remontów na katowickich ulicach. Co, gdzie i kiedy, powiemy we flaszu o 12. Kanał regatowy w Parku Śląskim został dziś otwarty po remoncie. Prace trwały 3 lata. Wymieniono nabrzeża, odmulono dno, wyremontowano wyspę na środku i prowadzące na nią kładki, zamontowano windy dla osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowano też teren wokół kanału regatowego, są nowe alejki i rośliny. Na koniec jeszcze krótko o Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli bytomski Medyk. Przypominamy, że właśnie trwa rekrutacja na kierunki medyczne i niemedyczne. Nauka zaczyna się już 1 września. Szczegóły na medykbytom.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Przed nami ciepłe, ale nieupalne wtorkowe popołudnie. Na termometrach dzisiaj do 24 stopni. Poza tym w prognozach sporo słońca. Chwilami może się też trochę chmurzyć, ale żaden deszcz nam dzisiaj nie grozi. Wiatr może chwilami trochę o sobie przypominać. Przeważnie ma być umiarkowany, w porywach silny. Wieje z północnego zachodu. Ciśnienie jest wysokie i będzie się jeszcze podnosić do końca dnia. W prognozach na jutro też dużo słońca i podobna temperatura.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Siemano, dzień dobry, po godzinie 11:00 mamy 11 dzień sierpnia, dzień konserwatora zabytków. Wiecie, tak sobie teraz myślę jeszcze cały czas o tym ekspresie do kawy u nas w radiu. No jego do takiego konserwatora to by trzeba było wysłać. Tematem ekspresu do kawy, a przy okazji też głosówkami, które na Messengera RMF Max podesłaliście. Będziemy się zajmować już niebawem. Wcześniej kilka innych tematów do obgadania, no i kilka numerów dobrych do zagrania. Dub Dogs, How That.

0: jedno z największych zaskoczeń w tym roku, że Alan Walker za ten numer się weźmie i jeszcze Ava Max do kompletu Fate w RMF Max. Ale teraz zmienimy nieco melodię, zmienimy trochę klimat, pomyślimy o rzeczach przyjemnych, o tym, co można zrobić za 15 tysięcy złotych. I to jest zadanie dla Was. Co zrobilibyście z 15 tysiącami, które czekają w naszej zabawie Casa de Palma? Ja na siebie biorę zupełnie inne zadanie. Biorę zadanie, że pomnożę każde Wasze zgłoszenie, które teraz zostanie do nas przesłane. Zgłoszenia przyjmujemy na rmfmax.pl i tylko teraz mam dla Was taki bonus, że każde zgłoszenie pomnożę razy 570. Nie będzie to trwało cały dzień, tylko parę minut, dlatego nie ma co czekać. Warto to zrobić tu i teraz. Zaglądacie na rmfmax.pl i wchodzicie do zabawy o 15 tysięcy złotych. I tylko teraz, tylko na rmfmax.pl każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 570. Nie czekaj, pospiesz się, zaglądaj na rmfmax.pl.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
11: W Euro na wszystko cię stać.
12: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest minus 120%.
1: Słuchajcie, no tak się to czasem w życiu układa jak u Piotrka, że się po prostu nie chce i w domu się tylko pomaga, w zasadzie unika tego pomagania. Ale są też tacy jak Michał.
2: Nie można faworyzować czynności. Przez cały rok całe 30% z siebie daje i jakoś się dociła do końca roku.
1: Czyli tak szczerze, jakby to wszystko zebrać do kupy, to w ten wtorek nam się wszystkim po prostu nie chce.

0: Another E54 Ultra w RMF Max. To jest właśnie ten typ bangera, którego potrzebujemy wakacyjną porą i jeszcze przed południem. Talk to you. A my sprawdzamy cały czas, jakie macie podejście. Czy wyciskacie życie na maksa, czy jednak z tymi procentami to tak ostrożnie do życia podchodzicie. Proszę bardzo, kolejny przykład.
1: Ja jestem gotowy na 100% i mam chęć, aby leżeć do góry brzuchem.
0: Polecam styl życia Damiana. Czy pogoda dopasuje się do leżenia do góry brzuchem? To za moment sprawdzamy. Najnowsza prognoza już za parę chwil. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Psst, słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.

0: sprzed 30 dni 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Przed nami ciepłe, ale nieupalne wtorkowe popołudnie. Na termometrach dzisiaj do 24 stopni. Poza tym w prognozach sporo słońca. Chwilami może się też trochę chmurzyć, ale żaden deszcz nam dzisiaj nie grozi. Wiatr może chwilami trochę o sobie przypominać. Przeważnie ma być umiarkowany, w porywach silny. Wieje z północnego zachodu. Ciśnienie jest wysokie i będzie się jeszcze podnosić do końca dnia. W prognozach na jutro też dużo słońca i podobna temperatura.

I to są magicy z teleportem pod pachą. Fukaj i Vito Bambino pojawiają się wtedy, kiedy człowiek ma ochotę się przenieść w jakieś inne, przyjemniejsze miejsce. Zabiorę cię tam w RMF Max. To jest lato na maksa. A jak lato, no to muszą być jakieś letnie, wakacyjne atrakcje. Latem też trochę łatwiej i przyjemniej się podróżuje. Dlatego ja was namawiam z całych sił, żebyście się wybrali na Czantorię, bo tam letnie kino plenerowe organizowane jest przez całe wakacje. I teraz uwaga, mamy dla was bilety, które uprawniają do wjazdu kolejką właśnie na Czantorię. Możecie zaglądać na rmfmax.pl właśnie po te bilety, ale samo kino plenerowe jest w 100% darmowe. Kino bezpłatne, bezpłatne leżaki. Na miejscu są też napoje, jest jedzenie, nie trzeba nic rezerwować, po prostu przyjechać i się dobrze bawić. W sierpniu po 20 kino się wyświetla, najbliższy seans 14 sierpnia i z tego co widzę, to w repertuarze jest La La Land, więc pięknie to w tych okolicznościach przyrody będzie wyglądało. Zaglądajcie na rmfmax.pl, tutaj wjazd na Czantorię możecie zgarnąć, a samo kino, przypominam, bez biletów. RMF Max.

0: out of love. Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Redmi Note 15. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: O 12 w RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Polska otrzyma kolejną pulę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zielone światło dała Komisja Europejska, a chodzi o prawie 8 miliardów euro. Na co pójdzie ta kasa?
16: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tysiąca złotych, a szkoły dostały ponad 16,5 tysiąca laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa.
15: Tyle, jak też naszym. Borginą.
17: To jest RMF Max Śląsk.
15: 18 i 21-latek zatrzymani przez policję w Zabrzu są podejrzani o brutalne pobicie 66-latka. Jak informuje policja, mężczyzna został zaczepiony bez powodu niedaleko ogrodu botanicznego przy Roosevelta. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, a policjantom szybko udało się namierzyć podejrzanych. Młodszy z nich, 18-latek, już zdążył być notowany i trafił do aresztu. Starszy ma dozór policji. Katowice szykują się do nowych inwestycji drogowych. Jaki jest plan prac? To już pytanie do naszego reportera.
18: W czwartek ruszą prace przy przebudowie nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Panewnickiej, Medyków i Kijowskiej. To jedna z kilku inwestycji drogowych prowadzonych lub przygotowywanych obecnie w Katowicach. Remont obejmie około 300-metrowy odcinek, ale to nie koniec, bo w planach jest też remont ulicy Leśnego Potoku na odcinku od ulicy Oswobodzenia do ulicy Grodowej. Wykonawca będzie miał 30 dni od przekazania placu budowy na realizację zadania.
15: Te informacje zebrał dla Was w skrócie Amadeusz Biurkowski. Alan Walker, BDOS, DJ Snake i Bambi to tylko część składu, który pojawi się w ostatni weekend sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przypominamy, przed nami Fire Festival w nowej odsłonie na 3 dni i w nowej lokalizacji na promenadzie superauto.pl Stadionu Śląskiego. Słuchajcie uważnie, RMF Max, będą bilety.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Pogodnie i ciepło zapowiada nam się popołudnie. Dzisiaj bez upału, na termometrach średnio 24 stopnie w tych najcieplejszych godzinach dnia, a do tego dużo słońca, odrobina chmur też będzie się pojawiała na niebie, ale nie ma mowy o opadach deszczu. Wiatr umiarkowany, w porywach silny, może chwilami trochę o sobie przypominać. Ciśnienie cały czas wysokie i będzie się jeszcze podnosić. Wieczorem pogodnie i 18 stopni, w nocy tylko około 10.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: No nie możemy zwolnić tempa, nie teraz, nie tuż po godzinie 12. Otwieramy popołudnie, nie tylko w RMF Max, ale w naszej strefie czasowej po prostu. Siema! Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, a to oczywiście RMF Max, lato na maksa, a jak lato, to muszą być wakacyjne hity. Shimza, Fire, Fire.

0: Dobra, jest miło, jest sympatycznie, Lumix gra, wiadomo, że od razu jest lepiej, ale mam do was prośbę gorącą, naprawdę, weźcie się, skoncentrujcie na moment, przypomnijcie sobie swój numer telefonu, ten, z którego korzystacie. Macie go? To teraz spróbujcie sobie policzyć, sprawdzić, czy jest tam chociaż jedna jedynka w tym numerze telefonu. Jeżeli jest, to znaczy, że macie dzisiaj podwójne szczęście i każde zgłoszenie, które teraz wyślecie, moi drodzy, pomnożę razy dwa. A pomnożę razy dwa i to nawet jeszcze konkretniej, bo runda bonusowa odpala się właśnie teraz. Runda dla wszystkich razy 600, a dla tych, którzy mają jedynkę w numerze telefonu, razy 1200. Brzmi jak fajny deal? Fajnie, można mieć takie szczęście? No to z tego uśmiechu szczęścia skorzystaj już teraz. SMS, hasło Max, ślecie pod numer 7327 za 369 i już. I już macie więcej szans na te 15 tysięcy. Przypominam, razy 600 mnożymy wszystkim, razy 1200 tym, którzy mają jedynkę w numerze telefonu. SMS Max 7327. Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
10: Zapraszam. Ewa Swoboda.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: dalej masz. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.

jestem bardzo ciekawa, czy jak któregoś razu Somber się szczęśliwie zakocha, to czy nadal nas będzie zasypywał takimi smutnymi piosenkami o złamanym sercu. Pięknymi, ale mimo wszystko smutnymi. Kto wie, może się kiedyś na jakieś disco przerzuci bardziej radosne. Zobaczymy, będziemy informować. Somber, My Body Isn't Ready w RMF Max. A teraz uwaga, panowie, coś do was, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Uwaga, naukowcy zbadali i udowodnili, że koty budują głęboką emocjonalną więź z kobietami, a mężczyzn wybierają tylko po to, żeby nimi manipulować. I ja uważam, że to jest news dnia, bo ja do tej pory byłam przekonana, że koty manipulują nami wszystkimi. To jest niesamowite, ale panowie, nie dajcie się, nie dajcie sobą manipulować, nie na tym życie polega. Jak manipulować, to teraz na przykład poziomem głośności w radiu. Dajcie głośniej, to bausa.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice, ulica Portowa 2, www.lelek.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
10: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Czas na pierwszy wygrany szpil na Śląskim w tym sezonie. Niebiescy, już w piątek 14 sierpnia o 21 gramy z Lechią Gdańsk. Razem zrobimy ogień na trybunach. Nie może was tam braknąć. Sobie kupić wejściówkę, wleź na bilety.ks.ruch.com i wesprzyj nasz ukochany ruch. To co, widzimy się na Super Autostadionie Śląskim?
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: I po reklamie.
17: Na luzie.
18: Bez granic.
17: We dwoje.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: Śląsk 88 i 1 FM.
10: Pogodnie i ciepło zapowiada nam się popołudnie. Dzisiaj bez upału, na termometrach średnio 24 stopnie w tych najcieplejszych godzinach dnia, a do tego dużo słońca, odrobina chmur też będzie się pojawiała na niebie, ale nie ma mowy o opadach deszczu. Wiatr umiarkowany, w porywach silny, może chwilami trochę o sobie przypominać. Ciśnienie cały czas wysokie i będzie się jeszcze podnosić. Wieczorem pogodnie i 18 stopni, w nocy tylko około 10 stopni.

0: Lato podrzucamy przede wszystkim muzycznie, jeżeli u kogoś pogoda taka, wiecie, nie do końca, albo w tym momencie nie może zerknąć, co tam za oknem, nie może popatrzeć na słońce, no to Katy Perry takie niedobory ogarnia. Na już w RMF Max. Ja wam pięknie dziękuję za lato na maksa. Ania i Fiołas za chwilę się wami zaopiekują, za chwilę was przejmą i za chwilę, kto wie, może komuś z was rozdadzą 15 tysięcy złotych. Także brzmi to całkiem jak spoko pomysł na wtorkowe popołudnie. Tymczasem przypominam jeszcze, że dzisiaj wieczorem szansa na medale. Rzut młotem mężczyzn, finał to po 20, ale też 5000 metrów kobiet, finał. Mamy różne półfinały, finały. Dzisiejszy wieczór, kto wie, może nas obsypie medalami, także polecam oglądać lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, bo już jeden medal Ewy Swobody mamy. I z tą dobrą wiadomością, z tym dobrym przypomnieniem was zostawiam. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za dzisiaj. No i do jutra, trzymajcie się, pa! A no i jeszcze z dobrym numerem was zostawię. Fuka i Liwka, projekt Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wycięty DPF to niesprytna oszczędność. To niesprawny układ oczyszczania spalin, więcej szkodliwego pyłu i ryzyko zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Problem może wrócić podczas kontroli, badania technicznego albo sprzedaży samochodu. Nie płać dwa razy. Najpierw za usunięcie filtra, a później za przywrócenie auta do sprawności. Napraw układ oczyszczania spalin. Twój samochód nie musi truć bardziej niż powinien. Dowiedz się więcej na stopdiesel.pl.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
18: I po reklamie.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak wypad nad wodę.
21: Jak ognisko na działce.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
24: Flesz o 13 już teraz na antenie RMF Max. Anka Kiemestowicz, witam Was ponownie i zapraszam. Czy doczekamy się niższych cen na stacjach paliw? Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli pakiet CPN wróci, to w okrojonej formie. Na co mogą liczyć kierowcy?
25: No, prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie.
24: Informował Igor Skrzypek.
26: To jest RMF Max Śląsk.
24: Według prognoz w tegoroczne wakacje nadzieję z lotniska w Pyrzowicach skorzysta ponad 2 miliony pasażerów. Pracownicy portu przypominają o zasadach panujących na lotnisku. Lepiej odpuścić sobie głupie żarty, bo procedury, których muszą użyć strażnicy graniczni, mogą zakończyć nam wakacje jeszcze przed ich startem. Żeby poszło gładko, pamiętajmy też, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości.
0: Takim podstawowym dokumentem do przekroczenia granicy to jest paszport i dowód osobisty. Ważne jest także to, aby dokument nie był zniszczony i uszkodzony. W trakcie prowadzonej odprawy granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują autentyczność dokumentu. Dokument musi być wiarygodny, musi być zgodny ze wzorem, bo na tej podstawie kontroler potwierdza tożsamość, obywatelstwo.
24: Zaznacza porucznik Anna Piec ze Straży Granicznej w Pyrzowicach. Jutro warto spojrzeć w niebo. Przed nami zaćmienie słońca. W Polsce będzie ono częściowe, ale im dalej na zachód, tym lepiej widoczne. W Katowicach powinno to być około 81%. Początek o godzinie 19.18, koniec o 29, a moment kulminacyjny o 25. A na koniec jeszcze krótko o tym, co czeka na Was już teraz na naszej stronie rmfmax.pl. Po wybraniu lokalizacji Śląsk, szansa na wejściówki do Energy 2000 w Katowicach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Ciepło zapowiadają się kolejne godziny wtorkowego popołudnia. Na termometrach przeważnie 24 stopnie, a na niebie dużo słońca. Odrobina chmur też będzie się pokazywać, ale pozostaną zupełnie niegroźne. Synoptycy nie zapowiadają nam dzisiaj żadnych opadów, tylko wiatr może chwilami trochę o sobie przypominać. Powieje umiarkowanie, a w porywach mocno. Ciśnienie jest wysokie i do końca dnia będzie się jeszcze podnosić. W prognozach na wieczór około 18 stopni. W nocy ochłodzi się do zaledwie 10.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Siemacie, po 13 w RMF Max.
23: Hity na maksa.
2: Jeśli jesteście w pracy, jesteśmy w niej z wami. Jeśli jesteście na urlopie, nie drażnijcie reszty. Witamy po pierwszej Anka i Fioas.
3: Mamy całą masę hitów, które pozwolą nam poczuć lato bez względu na okoliczności i do tego kokosy, z których będziemy wyciągać nagrody.
2: To jest lato i wszystko gra. A z tym latem, bez dwóch zdań, ten numer będzie kojarzył się najmocniej.
3: To Shakira.

0: dziś nieco za chmurami, ale przypomina nam o tym słońcu. Hurzel w RMF Max. Przyznam się wam, że dzisiaj w drodze do pracy podsłuchiwałem rozmowę.
1: No ale jaką?
0: Mama z córką szła obok mnie, dziewczynka lat 7 na oko, i zapytała mamę, co to wolność? Co to wolność? A mama odpowiedziała: wolność, córuś, to gdy możesz wszystko, a nie musisz nic. Rozbroiło mnie to totalnie.
1: No,
0: piękna odpowiedź.
1: Dlatego my mamy dla was kęs wolności w naszej zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych do wygrania. I teraz, uwaga, szybko, szybko wchodźcie do zabawy, bo mnożymy każde wasze zgłoszenie przez 10 minut. 590 razy.
0: Poczujcie wolność za kasę od RMF Max. 590 razy mnożymy każdego maksa. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS za 3,69.
1: O treści Max wysyłacie go i już teraz jesteście w grze 590 razy szybciej. 7327 SMS o treści Max.
2: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Upał? Mamy na to sposób. Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Drogę.

0: Do 1 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Ed Sheeran relaksuje za każdym razem Azizam w RMF Max, ale relaksuje też patrzenie w niebo i będzie co oglądać jutro. Trzy znaki na niebie jednej nocy.
1: Ale jak trzy?
0: Majowie już by widzieli w tym omen apokalipsy. Jak
1: no, to trzy? Zaćmienie jutro ma być.
0: To jest najpierw, potem mamy deszcz Perseidów i potem mamy jeszcze paradę planet.
1: A jest jakiś timetable tego festiwalu?
0: That's right, godzinowy? Oczywiście. Zaczynamy właśnie od zaćmienia słońca. Zjawisko rozpoczyna się koło 19. Mm-hmm. Potem jak już zapadnie zmrok, mamy Perseidy, a o 5 nad ranem jeszcze występują planety.
1: Parada planet. No. I to ma być apokalipsa? Trzy w jednym, jednej nocy?
0: Nawet jeżeli to ma być koniec świata, to

0: Alex Warren i jego Passenger. No, pasażerowie w nadchodzący weekend nie będą mieli lekko, mają wrócić upały nawet ponad 35 stopni.
1: Ale mamy za to super patent na to, co zrobić, żeby w domu w trakcie upałów było cały czas fresh. Zostańcie z RMF Max, najpierw prognoza pogody, a potem zdradzamy wszystko. RMF Max.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Zostań technikiem z medykiem. Zdobądź zawód technika elektroradiologa, technika sterylizacji medycznej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bez matury, w każdym wieku, bezpłatnie. Zapraszamy do bytomskiego medyka przy ulicy Wrocławskiej 120.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Ciepło zapowiadają się kolejne godziny wtorkowego popołudnia. Na termometrach przeważnie 24 stopnie, a na niebie dużo słońca. Odrobina chmur też będzie się pokazywać, ale pozostaną zupełnie niegroźne. Synoptycy nie zapowiadają nam dzisiaj żadnych opadów, tylko wiatr może chwilami trochę o sobie przypominać. Powieje umiarkowanie, a w porywach mocno. Ciśnienie jest wysokie i do końca dnia będzie się jeszcze podnosić. W prognozach na wieczór około 18 stopni. W nocy ochłodzi się do zaledwie 10.
2: RMF Max.
3: RMF Max Śląsk.

Smarki, smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: najświeższe hity zawsze macie w RMF Max, to Teddy Swims. A co zrobić w domu, żeby świeżutkie powietrze było nawet w upalne dni w końcu? To już w ten weekend.
1: Jeżeli mają przyjść do was goście, to uwaga, uzbrojcie się w cytrynę i w liść laurowy. Wystarczy pokroić cytrynę na cienkie plastereczki. Ona ma super działanie oczyszczające, mnóstwo olejków eterycznych. Dokładacie do tego liść laurowy, który odstrasza owady i pięknie pachnie w całym domu, pod warunkiem, że rozłożycie taką kompozycję na małych talerzykach albo miseczkach gdzieś po domu, porozstawiacie.
0: Czyli to w kilku miejscach najlepiej,
1: no,
0: w domu.
1: Tak,
0: cytrynę
1: tak,
0: i liść laurowy.
1: Mhm.
0: Tylko goście mogą się trochę zdziwić.
1: No.
0: Bo takich finger foodów to pewnie jeszcze nie widzieli.
1: No, jedzenie na stół od razu, żeby się nie zaczęli częstować.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Róbcie głośniej, to świeżynka od Armina.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
0: I po reklamie.
8: RMF Max, czas na najświeższe newsy w skrócie. Flash o 14. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Jedni wyjeżdżają, inni zaczynają zmianę. 35-osobowy zespół polskich strażaków, którzy będą pomagać przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii, dotarł już na Półwysep Iberyjski, gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych.
9: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
8: Mówił aspirant Martin Halasz.
10: To jest RMF Max Śląsk.
8: Rusza kolejny etap prac poprzemysłowych w historycznym kompleksie Szybu Franciszek w Rudzie Śląskiej. Jak informowaliśmy, powstaną tam nowe mieszkania wspomagane. Jaki jest plan prac?
11: Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. To już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o tereny blisko Szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko. To też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane.
8: Wyjaśniał Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Lotnisko w Pyrzowicach podsumowało lipiec. Obsłużyło ponad 1 000 000 pasażerów, o ponad 70 tysięcy więcej niż w lipcu tamtego roku. O prawie 5% wzrosła też liczba startów i lądowań, poinformowano w komunikacie. Już jutro na Placu Teatralnym w Zabrzu Dzień Młodzieży będzie m.in. strefa chilloutu, muzyka z DJ-em, warsztaty, pokaz breakdance, turniej szachów XXL i nauka pierwszej pomocy, a wieczorem kino pod gwiazdami Interstellar Nolana. To o 21:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: W kolejnych godzinach popołudnia raczej bez zmian w pogodzie. Słonecznie i ciepło, 24 stopnie na termometrach w cieniu. Na niebie chwilami może pokazywać się wciąż odrobina chmur, ale zupełnie niegroźnych. Synoptycy nie zapowiadają na dzisiaj żadnego deszczu, tylko wiatr może chwilami trochę dokuczać. Ciśnienie cały czas wysokie i będzie się jeszcze podnosić do końca dnia. Wieczorem na termometrach początkowo około 18 stopni, w nocy ma się ochłodzić do 10, a jutro podobnie jak dzisiaj.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Pogoda mówi chodź nad wodę, szef mówi chodź do Excela, a my mówimy zostańcie z nami.
14: Hity na maksa.
15: I kto jest najlepszy? My wam nigdzie nie każemy iść.
13: Już jesteście w dobrym miejscu. W RMF Max, Moonlight na dzień dobry i Alabama Ten. Anka Fiołas z wami. Dbamy o to, by wakacje były nawet w pracy.
15: I zostajemy z wami do 17:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Klubowe hity często płyną do nas ze Szwecji. Szwedzka Mafia w końcu i Licky Lee za nami w RMF Max, a mówi się, że moda do Polski przychodzi też z zachodu. Ja nie miałbym nic przeciwko. Proszę bardzo, Włochy, Trydent. Tam raz w roku mieszkańcy wybierają najgorszego lokalnego polityka.
1: Doskonałe.
0: I on zamknięty w klatce jest zanurzany do lodowatej wody w rzece.
1: Ja chcę tego w Polsce, chociaż uważam, że raz do roku to by było za mało.
0: No u nas z kandydatów zbyt wielu, jak na raz do roku.
1: Dokładnie.
0: Tak, raz w miesiącu to by można.
1: I to by była miesięcznica, na którą by przychodziło mnóstwo ludzi.
0: Że kto ci u nas pod dostatkiem? Run, Run River od Davida Guetty, to już za moment. Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: I po reklamie.
12: Jak rozgrzana łąka.
13: Jak ognisko na działce.
12: Jak wypad nad wodę. Tak brzmi lato na maksa.
14: Śląsk 88.1 FM.

0: mama pokochałaby Dawida. I to niekoniecznie za muzykę.
1: Aha.
0: Za to sprzątanie na błysk. U nas się tak posprzątać do końca nie da w RMF Max, bo gdy ktoś sprzątnie kasę z naszego kokosa, to my za chwilę uzupełniamy te pieniądze i znów macie szansę wyciągnąć 15 tysięcy złotych, które to w ubiegłym tygodniu wyciągnęła Dominika.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy na co byście wydali 15 tysięcy złotych? Na pewno jest jakiś konkretny cel, tylko teraz na celownik weźcie swój telefon. Gdzie on jest? Szybko go namierzamy i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj kolejny raz będziemy wręczać komuś nagrody.
0: A w kokosach nagrody rzeczowe i pieniądze. W każdym kokosie coś dla was mamy. Wystarczy zagrać i znaleźć się w finale. To połowa sukcesu. 7327. Hasło MAX. Zróbcie to teraz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
0: Uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Psst! Słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
4: Mega okazja.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
2: Jak śmiganie na żaglach.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak wakacje last minute.
5: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. I'm a
6: fireball. W kolejnych godzinach popołudnia raczej bez zmian w pogodzie. Słonecznie i ciepło, 24 stopnie na termometrach w cieniu. Na niebie chwilami może pokazywać się wciąż odrobina chmur, ale zupełnie niegroźnych. Synoptycy nie zapowiadają na dzisiaj żadnego deszczu, tylko wiatr może chwilami trochę dokuczać. Ciśnienie cały czas wysokie i będzie się jeszcze podnosić do końca dnia. Wieczorem na termometrach początkowo około 18 stopni, w nocy ma się ochłodzić do 10, a jutro podobnie jak dzisiaj.
0: RMF Max. RMF Max Śląsk.

0: taneczny klasyk Sofia Lisbeck, story Murder on the Dance Floor w RMF Max, a teraz nie dance floor, tylko ulica. Rząd szykuje potężny bat na kierowców. Koniec z buforem, 10 km na fotoradarze, moi drodzy.
1: Tolerancja 10 km na godzinę często pozwalała uniknąć mandatu.
0: A teraz jest nowy projekt, i okazuje się, że maksymalnie 5 km będzie można przekroczyć tę dozwoloną prędkość, a na ekspresówkach i autostradach o 6 km.
1: Wow.
0: No, tempomat zwariuje.
1: Powiecie, co za różnica. No, kierowcy ciężarówek to rozumieją. 1 km na godzinę szybciej od konkurencji upoważnia do wjazdu na lewy pas w końcu.
0: Wiadomo.
1: To jest w ogóle piękne polskie zdanie. Ile mogę jechać, żeby mnie nie złapali? No, najlepiej to tak przepisowo. Robin Schulz teraz w RMF Max.

0: Drama. Був медіа експерт Таніма.
1: В медіа експерт в

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Czas na pierwszy wygrany Szpil na Śląskim w tym sezonie. Niebiescy, już w piątek 14 sierpnia o 21 gramy z Lechią Gdańsk. Razem zrobimy ogień na trybunach. Nie może was tam braknąć. Sobie kupić wejściówkę, wleź na bilety ksruch.com i wesprzyj nasz ukochany ruch. To co, widzimy się na Super Autostadionie Śląskim?
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: I po reklamie.
6: 15 na zegarach w RMF Max. Czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. Bartosz Lewandowski, obrońca polityka PiSu, nie był zaskoczony takim przebiegiem sprawy.
7: Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
6: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
8: To jest RMF Max Śląsk.
6: Port lotniczy w Pyrzowicach odprawił w lipcu ponad 1 000 000 pasażerów. Według prognoz przez całe wakacje może wyjść w sumie ponad 2 miliony. A my dziś w RMF Max rozmawiamy z pracownikami portu, którzy przypominają pasażerom o podstawowych zasadach. Teraz o tym, na ile godzin przed odlotem trzeba być na miejscu.
9: Najlepiej takie 3 godzinki, żeby być. Wiadomo, 2 godziny jest fajnie, ale trzeba mieć na uwadze, że no, mamy teraz sezon letni, wszędzie jest dużo ludzi, dużo kolejki. Lepiej odstać swoje, przyjechać dużo wcześniej, bo odprawa biletowo-bagażowa zwykła się od godziny do wylotu do 40 minut przed.
6: Wyjaśniała w rozmowie z naszym reporterem Agata Goździk z lotniska w Pyrzowicach. Planetarium Śląskie zaprasza na wspólne oglądanie jutrzejszego zaćmienia słońca. Będzie organizowane na hałdzie skalny w Łaziskach Górnych. Będzie można skorzystać z teleskopu ze specjalistycznymi filtrami. Do tego komentarz eksperta na żywo i transmisja z Hiszpanii, gdzie zaćmienie będzie całkowite. Start całego wydarzenia o 18.30, a samo zaćmienie, przypomnijmy krótko, w naszym regionie będzie najlepiej widoczne o 25. Ponad 10 300 osób ma już bilety na jutrzejszy mecz GKS-u z HPL-em Tel Awiw. Przypomnijmy, że to rewanżowe spotkanie trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Start o 18.00. A więcej sportu już za moment. Paulina Michta i Flash Sportowy.
10: Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Birmingham wyprzedziła ją tylko Brytyjka Emmy Hunt.
11: Sięgnęłam ciężki plecak z moich pleców.
10: Sztafeta mieszana 4x400 w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzeba, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka na czwartym miejscu. Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, wygrywając z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Po meczu przyznała, że kluczem do zwycięstwa było to, że dobrze zaadaptowała się do warunków. Polskie siatkarki zagrają dziś w Memoriale Agaty Mróz. O 20.30 zmierzą się z Ukrainkami. A skoro o memoriale mowa, na stronie RMF Max czekają na Was bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Ten 23 sierpnia w Chorzowie.
6: 24 stopnie i pogodnie. Tak powinno pozostać do końca popołudnia. Wieczorem pogodnie i 18 stopni na termometrach. W nocy chłodniej, około 10. Tyle też będzie jutro wcześnie rano. A w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, z tym, że początkowo ma się pokazywać trochę więcej chmur. No i wiatr ma być dużo słabszy. W kolejnych dniach tego tygodnia ma się robić stopniowo coraz cieplej. W weekend możliwy upał.
12: Jeszcze moment, jeszcze chwilunia, a wszyscy będą po pracy. W końcu już po 15.
13: To wrzucamy na dzień dobry numer, który przypomina tempo zmieniających się cyferek na dystrybutorze podczas tankowania i ładujemy wasze baterie.
12: Ania i Fiołas, siema. Lato i wszystko gra. Lumix na dzień dobry.

0: 5 Seconds of Summer w RMF Max za nami. No, Ania przed momentem mówi do mnie: znajdź dźwięk dzikiego zwierzaka, zrobimy im dzikie 10 minut w RMF Max.
1: No.
0: No i znalazłem.
1: No mógł co? Być lew, mógł być jakiś tygrys, mógł być wąż, ale nie, no poszedł w jakiś miks krowy ze skuterem.
0: To
1: no.
0: Hipopotam był. Zresztą nie zwierzę ma tutaj znaczenie. Najważniejsze, że wy możecie złapać dzikie 10 minut w grze o 15 tysięcy złotych, bo od teraz w zabawie Casa de Palma każdy wysłany max razy 499 się liczy.
1: Wjedźcie na dzikusa do tej gry o kokosy. W każdym są nagrody. Wysyłacie hasło max na numer 7327 i już się bawimy. A po 16 może się okazać, że zgarniasz 15 tysięcy złotych.
0: Łapcie dzikie 10 minut. Każdy max razy 499. 7327.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
10: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Redmi Note 15. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
16: I po reklamie.

0: masuje wicemistrzyni świata.
1: Tym bardziej, że liczy się nie tylko technika, innowacyjność, ale też właśnie kontakt z osobą masującą. Pomyślałam sobie, że ja to bym nie chciała kontaktu, bo już to się nie odzywać, nikt nie zrelaksuje ktoś po prostu.
0: No do Marzeny pewnie kolejka teraz taka jak na otwarciu nowego Lidla, więc póki co musi wam starczyć to, że my masujemy basem. H. Jagger, Ring My Bell w RMF Max.

0: soundtrack do tych upałów, które zmierzają w naszą stronę.
1: Matko.
0: Bo jest poważnie. Alan Walker, Ava Max za nami.
1: Od czwartku ma się podobno znowu rozpętać wysoka temperatura. Na razie jak dzisiaj będzie w naszej okolicy, to za momencik sprawdzamy. A jeszcze przed 16 powiemy wam, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
0: Bo to nie ile, tylko kiedy ma znaczenie. Zaraz wam wszystko wyjaśnimy. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: W Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
4: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
5: Upał? Mamy na to sposób! Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.
15: 24 stopnie i pogodnie, tak powinno pozostać do końca popołudnia. Wieczorem pogodnie i 18 stopni na termometrach. W nocy chłodniej, około 10, tyle też będzie jutro wcześnie rano, a w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, z tym, że początkowo ma się pokazywać trochę więcej chmur, no i wiatr ma być dużo słabszy. W kolejnych dniach tego tygodnia ma się robić stopniowo coraz cieplej, w weekend możliwy upał.

0: Body Talk w RMF Max. Dobrze płynie i teraz ten język ciała będziemy starali się rozszyfrować. Kiedy jeść jajka, żeby schudnąć? Zaskakujące efekty wyboru odpowiedniej pory.
1: No bo jednak jajka zazwyczaj jemy na śniadanie.
0: A tu na kolację, mówią nam eksperci, bo to jest super regeneracja po wieczornym wysiłku, czyli...
1: Jaja na kolację?
0: Tak, bo są o wiele łatwiej strawne niż czasami inne potrawy, które chcemy sobie wrzucić na brzuch na wieczór.
1: Fajnie, fajnie, ale jakoś tak dziwnie bym się czuł, jedząc jajecznicę na kolację. Mam wrażenie, że od razu po tym spakowałbym się i wyszedł do pracy.
0: Ja bym robiła kawę.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nowa pora jedzenia jajek znana, a czy to nowość od nowego chłopaka Zali?
0: Oskar Cyms, bez końca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Tam, gdzie liczą się wyniki, liczy się lider. Poznaj diamentową ofertę na Mercedes-Benz klasy E w racie 1429 zł miesięcznie. Tylko w Duda Cars. Sponsora memoriału Kamili Skolimowskiej i lidera Mercedes-Benz w Polsce. Sprawdź promocyjną ofertę na pozostałe modele. Duda Cars. Sosnowiec, ulica Daimlera 1.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
11: I po reklamie.
12: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. A Flash o 16 zaczynamy od informacji dla kierowców. Cztery samochody zderzyły się na krajowej 21 w Pomorskiem w Ustce. Nie ma rannych, ale na miejscu obowiązuje wahadło. Kilka kilometrów ma z kolei korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic.
13: To jest RMF Max.
12: Kolejny niechlubny rekord padł na kanale La Manche. Wczoraj tylko na jednym pontonie do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. Ponton był skrajnie przepełniony. Poprzedni rekord odnotowano 23 lipca, kiedy to na jednym pontonie przez kanał przeprawiło się 165 osób. Wracamy do kraju. W kalendarzu 11 sierpnia, dokładnie za 3 tygodnie, uczniowie usłyszą taki dźwięk. W RMF Max sprawdzamy, czy młodzi myślą już o szkole.
14: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
12: O szkole myśli za to resort zdrowia, który przypomina, że od 1 września będą spore zmiany w szkolnych jadłospisach. Stołówki w szkołach i przedszkolach obok mięsa będą musiały regularnie serwować ryby i strączki. Ograniczane będą za to cukier i sól. Zmiany mają pomóc w walce z otyłością wśród dzieci. A propos diety, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu rusza z nowym programem żywieniowym dla pacjentów.
11: Nasz program skierowany jest do pacjentów z cukrzycą typu drugiego oraz z nadwagą bądź chorobą otyłościową. Chcemy sprawdzić, jak różne modele terapii żywieniowej sprawdzą się pod kątem skuteczności w kontroli glikemii i w redukcji masy ciała.
12: Opowiadał dr Paweł Łuszczyk. Badanie potrwa 14 miesięcy. Z poszczególnych diet pacjenci będą korzystać przez 4 miesiące. Teraz pogoda.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: W prognozach na wieczór bez większych zmian w pogodzie. Cały czas ma być raczej pogodnie, tylko odrobina chmur może pokazywać się na niebie i będą to zupełnie niegroźne chmury. Synoptycy nie zapowiadają nam żadnego deszczu. Wiatr wieczorem też powinien stracić na sile. Ciśnienie cały czas wysokie. Na termometrach wieczorem średnio 18, a w nocy tylko okolice 10 stopni. Podobnie jutro, wcześnie rano, ale w ciągu dnia podobnie jak dzisiaj.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Siemka, po czwartej. Jest nowy trend w podróżach Polaków. Czy już zdążyliście się w niego wpisać? Być może nieświadomie, zaraz wam wszystko opowiemy.
18: Anka i Fiołas, witajcie. Za chwilkę będziemy was napędzać razem z Dabdogs, ale na start Shimza.

0: Łapiemy popołudniowe uroki lata po pracy. W końcu to Dub Dogs za nami w RMF Max. Tymczasem zmieniło się podróżowanie Polaków, czytamy dzisiaj w internetach. Polacy stawiają na mikrolokalną turystykę ostatnio.
1: Nie wybieramy się na przykład do Neapolu, Rzymu, Porto. Teraz bardziej Płock, Bielsko-Biała, Gliwice i tym podobne.
0: A nie dlatego, że tam nowe atrakcje powstały, po prostu niedoceniane polskie miasta zasługują na więcej uwagi według
1: Nareszcie,
0: Polaków.
1: Nareszcie.
0: To świetnie, to już nie będzie dywagacji, czy do Chorwacji, tylko trzeba zwiedzić w końcu ten lasek za stacją benzynową, do którego nigdy człowiek nie zaszedł, łama pod nosem.
1: To jest to zaliczanie urlopu bez dni urlopowych, no bo szybko wyjeżdżasz i szybko wracasz.
0: I w końcu jest szansa, że po powrocie nie będziesz po urlopie zmęczona.

0: Jennifer Lopez i Alok w RMF Max. No i wyobraźcie sobie, że znowu mamy pumę w polskich lasach, tym razem województwo mazowieckie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że można ją tam spotkać.
1: To już inna puma?
0: No inna
1: do tego
0: puma.
1: W Bałtyku niedawno zaobserwowano wieloryba.
0: Znowu!
1: W RMF Max zabawa Casa de Palma. Klimat nam się w Polsce zmienia, są znaki. Co zaraz wypadnie z kokosa w finale naszej zabawy? Zostańcie, by się przekonać.

0: Sad Girls w RMF Max. No nie ma opcji na smutną minę. W końcu w każdym kokosie czeka jakaś nagroda.
1: Czas na finał zabawy Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty i zaraz się okaże, co z tej palmy dzisiaj spadnie w ręce zwycięzcy.
0: Numer wylosowany, numer wybrany.
3: Proszę.
0: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. W zabawie Casa de Palma dzwonimy. No pytanie do kogo? Cześć, jak ci na imię?
3: Ania.
1: Powiedz, co robisz teraz?
3: W pracy jestem.
0: A czym się zajmujesz w robocie?
3: Jestem kierownikiem do spraw sprzedaży i marketingu.
0: Ania jest kierownikiem, więc po prostu my, jak do kierownika przystało, proszę powiedzieć, co mamy zrobić, którego kokosa pani by wybiera, którego rozbić.
1: Od 1 do 26. Od 1 do 26, moja droga, 26 palm. Na każdej z nich rosną kokosy. I teraz podajesz tylko instrukcję, do której palmy ja mam biec. Ja biegnę, trzęsę drzewem, spada kokos, rozbija się i widzimy od razu, co wygrałaś.
3: Dobra, no to 7.
0: Dobra, świetnie, bo to taki nowoczesny Hugo to jest. Nie wiem, czy pamiętasz tą grę telewizyjną, że przez telefon się kierowało. To teraz ty możesz pokierować Anią, do której palmy ma iść i z którego kokosa chcesz nagrodę. Rozumiem, że 7, tak?
3: Numer 7, tak.
1: Słuchajcie, bo wygląda na to, że jestem Hugonką, to nie bym...
0: Huganka biegnie do 7.
1: Trzęsę 7, leci!
0: O!
1: No pani kochana, wygrywasz maszynę do lodów!
3: Wow, bardzo dziękuję bardzo.
0: Komu zrobisz pierwsze lody?
3: No pewnie dzieciakom.
1: Ja się trochę tam przeniosłam, wiesz, i sobie wyobraziłam też, że jak na kierowniczkę sprzedaży przystało, po prostu zaczynasz teraz kręcić nowe lody i niewykluczone, że to będzie kolejny twój nowy biznes. Gratulujemy ci jeszcze raz bardzo, bardzo
3: dziękuję
1: serdecznie.
3: Bardzo.
0: Takie rzeczy w naszych kokosach, a także pieniądze. 15 tysięcy. Jutro znów do wzięcia. Łapcie szczegóły zabawy Casa de Palma na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Diego i Max McKnown w RMF Max. Chyba niekoniecznie chcielibyście się cofnąć na przykład do godziny 8 rano dzisiaj, prawda? Take Me Back za nami. My myślimy o tym, co czeka nas jutro. Jutro mamy noc Perseidów, zaćmienie słońca i paradę planet, więc wyśpijcie się dzisiaj słodko.
1: Bo kolejna noc może być bezsenna. W RMF Max za moment startuje kanał nadawczy. Zostawiamy was w dobrych rękach, a jutro po 13 spodziewajcie się nas znów.
0: Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, pa!
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki,

0: Kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego terasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
5: Czas na pierwszy wygrany szpil na Śląskim w tym sezonie. Niebiescy, już w piątek 14 sierpnia o 21:00 gramy z Lechią Gdańsk. Razem zrobimy łogień na trybunach. Nie może was tam braknąć. Co by kupić wejściówkę, wleź na bilety ksruch.com i wesprzyj nasz ukochany ruch. To co, widzimy się na superautostadionie śląskim?
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
6: I po reklamie.

0: prognozach na wieczór bez większych zmian w pogodzie. Cały czas ma być raczej pogodnie, tylko odrobina chmur może pokazywać się na niebie i będą to zupełnie niegroźne chmury. Synoptycy nie zapowiadają nam żadnego deszczu. Wiatr wieczorem też powinien stracić na sile. Ciśnienie cały czas wysokie. Na termometrach wieczorem średnio 18, a w nocy tylko okolice 10 stopni. Podobnie jutro wcześnie rano, ale w ciągu dnia podobnie jak dzisiaj.
1: RMF Max. RMF Max Śląsk.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych w tym

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88 1 FM.
4: To jest popołudnie z RMF Max, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie, zapraszam na flash i pogodę. Flash o 17 zaczynamy od zmian w polskim rządzie. Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przechodzi do innych zadań. Premier Donald Tusk nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Po południu w RMF Max poważne utrudnienia na Sycylii. Etna kolejny dzień daje o sobie znać. Wulkan znów zaczął wyrzucać lawę i kłęby dymu. Co najmniej do 19 na lotnisku w Katanii nie wyląduje żaden samolot. Odloty są ograniczone tylko do jednego pasa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega i apeluje do podróżnych, aby na bieżąco monitorowali status swoich lotów. Turyści ruszyli za to na Majorkę. Na tej wyspie będzie można jutro zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Nastąpi to krótko przed zachodem słońca. Zdaniem astronomów będzie to najważniejsze zjawisko 2026 roku. Od zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. Mówi inicjatorka akcji. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Przykładowo w Białymstoku księżyc przesłoni około 75% powierzchni jego tarczy. Nastąpi to około godziny 19:12, ale później też warto patrzeć w niebo. Noc z 12 na 13 sierpnia przyniesie maksimum aktywności Perseidów, czyli maksimum spadających gwiazd. A na koniec jeszcze krótka wiadomość z Watykanu. Papież Leon XIV powołał dziś metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. To organ, który nadzoruje działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Teraz już prognoza pogody, a więc bądźcie blisko radia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W RMF Max pora już sprawdzić prognozy synoptyków na wieczór. Zapowiada się raczej pogodnie. Może pokazywać się odrobina niegroźnych chmur. O deszczu nie ma mowy. Wiatr też ma być dużo słabszy niż w ciągu dnia. Ciśnienie cały czas wysokie. Na termometrach możemy spodziewać się mniej więcej 18 stopni. To wieczorem, bo w nocy mocno się ochłodzi do zaledwie 10 na plusie. Tyle też może być jutro wcześnie rano, ale w ciągu dnia podobnie jak dzisiaj.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
3: No dzień dobry, tu RMF Max, Michał Siwek, Justyna Borycka.
4: Dzień
3: dobry. Z czego
4: dobry.
3: Ty się śmiejesz?
4: Twojej fryzury oraz kabla przechodzącego ci przez środek oka.
3: No, takie są fakty.
4: Dobrze, to damy Michałowi chwilę, żeby się ogarnął. Ale instalacja artystyczna wspaniała. My dzisiaj tutaj do 20 w kanale nadawczym gramy dla was banger za bangerem. Mamy konkursy, mamy bilety. Jest dobra zabawa, więc bądźcie blisko. To Siwek i Borycka.

0: Nie ma warana, ale jest Komodo w RMF Max. I just died in your arms. 9 minut temu minęła 17.
1: Więc jeśli teraz myśleliście o waranie, to ta myśl została już przejęta przez Michała Siwka.
0: Nie ma jej już, ona jest moja.
1: Stop! O czym teraz myślisz? Daj znać głosówką na Messengerze RMF Max. Jak zwykle cztery wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Są do zgarnięcia. Wakacje jeszcze trwają. Jeszcze można tam trochę poszaleć. Więc nie ma na co czekać. Proszę odpalać Messengera i do RMF Max pisać. O czym teraz myślicie?
0: Pisać prosimy, a najciekawiej, najfajniej, najkreatywniej opisana myśl i jej autor lecą do Energyland.
1: Ale ładnie, oficjalnie.
0: Ale ładnie
1: tak,
0: powiedziałem?
1: Tak, oficjalnie.
0: Do parku rozrywki oczywiście w Zatorze zapraszamy serdecznie. Piszcie, a my zapraszamy.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Wszyscy już tym trochę żyją, a na pewno wszyscy już słyszeli, że jutro zaćmienie słońca.
1: Ale takie potężne, że łohoho.
0: Potężne. Ostatnie takie porównywalne to było w 99 roku. Także no to już jednak trochę czasu temu. I w związku z tym różne atrakcje są organizowane. Jutro podczas zaćmienia słońca będzie leciał samolot, który ma podążać, utrzymać się w zasadzie w zasięgu zaćmienia, tak żeby ludzie, którzy w tym samolocie siedzą, mogli oglądać tak trochę bardziej z bliska.
1: Niesamowite. Fajna akcja, mega przeżycie w ogóle. Ja jakbym jednak kupił taki bilet, to na pewno trafiłbym na miejsce od strony korytarza i w moim rzędzie ktoś by zasłonił okno. Czemu nie?

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Brzmi jak dzwonek polifoniczny w jednym z pierwszych telefonów, jakie posiadałam w życiu.
1: Czy nazwałaś mnie właśnie dzwonkiem polifonicznym?
0: Tak jest, Michał Siwek, a.k.a. dzwonek polifoniczny. Temper City za nami w RMF Max, 32 minuty po piątej.
1: I w ogóle zrobił nam się taki technologiczny kącik, bo opowiadaliśmy sobie o sprzętach, które sprzedajemy. I dziś doszedłem do wniosku, że ilekroć sprzedaję stary komputer lub stary telefon, to one trafiają do czyśćca.
0: Jak ten

0: okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Szukasz pomysłu na weekend albo wakacje? W aplikacji Śląskie znajdziesz wydarzenia, koncerty, festiwale, atrakcje i wakacyjne zniżki do ciekawych miejsc w województwie. Śląskie. Pobierz dziś, odkrywaj codziennie.
4: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
12: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: W RMF Max pora już sprawdzić prognozy synoptyków na wieczór. Zapowiada się raczej pogodnie. Może pokazywać się odrobina niegroźnych chmur. O deszczu nie ma mowy. Wiatr też ma być dużo słabszy niż w ciągu dnia. Ciśnienie cały czas wysokie. Na termometrach możemy spodziewać się mniej więcej 18 stopni. To wieczorem, bo w nocy mocno się ochłodzi do zaledwie 10 na plusie. Tyle też może być jutro wcześnie rano, ale w ciągu dnia podobnie jak dzisiaj. We'll be right back.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
1: Tu w RMF Max Michał z Justyną, a z nami na linii kobieta z komodą.
2: Karolina, cześć!
3: Witam was serdecznie.
2: Chyba jednak Karolina trochę zasugerował ten waran z komodą Michała, bo opowiedz, o czym myślałaś, kiedy pytaliśmy stop, o czym myślisz?
3: O mojej komodzie.
2: Proszę bardzo, to jest twój moment, Karolina. Mhm.
3: Moja komoda jest przepiękna, naprawdę. W stylu holenderskim jest antykiem. Po rodzicach właśnie próbuję obchnąć na różnych portalach. Nikt się nie zgłasza, pomyślałam, że może u was się uda.
1: No to opowiedz, bo komodowitryna mówisz, tak?
2: Komodowitryna holenderska, antyk.
3: Tak, dokładnie.
1: Antek dokładnie. Ma imię.
3: Antek.
1: Antek, rozumiem. Komodowitryna antek. Co jeszcze?
3: Tak. Co jeszcze? No, jest przepiękna, brązowa, wygląda cudownie, zapraszam. Mhm. Stoi bezczynnie, nieużywana.
1: Cena wywoławcza?
3: Chciałabym zyskać... Cena wywoławcza 300 zł.
1: To taniocha.
2: Nie brzmi.
3: Mówiłam, że tanio.
2: Powiem szczerze, że no taniej niż te 4 bilety do Energylandii, które lecą do ciebie teraz.
3: 4? Wow,
1: 4.
3: Ale super, dzięki serdeczne.
2: 4 bilety, słuchaj, więc jak już komodę uda się sprzedać...
3: No, jest na czwórka, idealnie.
2: To może nawet frytki sobie kupicie. Myślę, że po tych atrakcjach na rollercoasterach coś się przyda, więc z całą rodzinką zapraszamy. A jakby ktoś po komodę się zgłosił, to damy znać, dobra?
3: Oczywiście, zapraszam, jestem otwarta na propozycje.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycję Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Bardzo przyjemny wieczór u nas na Śląsku, przynajmniej dla tych, którzy mają dość upałów. Termometry mają pokazywać około 18-19 stopni. W nocy temperatura obniży się do 15 stopni, a nad ranem będzie tylko 12. To już jakaś kurtela. Może się przydać, jak będziecie ruszać do pracy. Jutro w ciągu dnia bardzo pogodnie, słonecznie. W środę termometry mają pokazywać do 24 stopni. No ale przed nami bardzo upalny weekend, bo w sobotę i niedzielę na Śląsku około 34 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
6: Parówka.
7: Parówka. To jest rzecz, o którą się dzisiaj trochę, no, nawet nie pokłóciliśmy, ale wymieniliśmy się spostrzeżeniami.
6: No. Skoro tak to nazywasz?
7: Parówek. Bardzo was serdecznie zapraszamy do tej dyskusji za moment parówkowej. A tymczasem witamy się po godzinie 18. Siwek i Borycka to jest kanon nadawczy. Potrzebujemy waszej opinii, potrzebujemy was w tym parówkowym sporze, a szczegóły za chwilę.

0: Prayer in C w remiksie Robina Schulza, 9 minut po 6. Do tej parówkowej dyskusji będziemy wracać, ponieważ ona wzięła się z tego, że widziałam w internecie święto parówki w Jaraczewie. Mhm. I na tymże święcie parówki było takie zadanie, że żeby zjeść po prostu metrową parówkę, kto najszybciej. I co mnie zszokowało w tym wydarzeniu, to że to nie była parówka taka na ciepło, z garnuszka metrowa, tylko normalnie z papieru odwijana, z tej folii takiej.
1: Zimno wsuwana parówka. Co to jest za problem?
0: No zimną parówkę jeść.
1: No przecież parówka jest do zjedzenia normalnie.
0: Ale ja wiem, że parówki się nie gotuje, ale parówkę się wrzuca do gorącej wody.
1: Ale to tylko, żeby była ciepła, ona jest jakby do zjedzenia gotowa. A ja jako dziecko to uwielbiałem, właśnie parówa najlepsza zimna była. Odwijasz, wsuwasz.
0: Nie, to brzuch boli, to nie może tak być.
2: Chodź, debata.
1: No i właśnie, kochani, debata jest potocznie nazwana przez nas tutaj parówkosporem.
0: Tak.
1: I nie mylić z żadnym tureckim klubem.
0: Parówspor.
1: Parówkospor to jest właśnie spór o parówkę. Czy parówkę się gotuje? Jak parówka przyrządzona być powinna, żeby polską parówką dobrą była?
0: Tak jest. Głosówki na Messengerze RMF Max przyjmujemy w tej chwili. Będziemy liczyć, zobaczymy, kto ma rację.
1: No ja.
3: W RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Tak, jak z tym Bobem.
1: Daj mi spokój z tym Bobem.

0: Alex Warren w jednym z wywiadów opowiadał o tym, jakim cudem tworzy tak wspaniałe piosenki.
1: Aha.
0: Po prostu za młodu jadł surowe parówy.
1: Nie wierzę w to. Nie ma takiej możliwości, że Alex Warren to powiedział, ponieważ to parówki po się je na ciepło.
0: Powiedział w takim wywiadzie, który nie został opublikowany i tylko ja o tym wiem.
1: 19 minut po 6 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A my się dzisiaj kłócimy z Michałem o parówki i całe szczęście bierzecie udział w tym sporze, bo tutaj dochodzą nowe argumenty.
2: Chodź, jest debata.
0: Debata w parówkosporze, oto argumenty.
3: Świeża parówka, świeża kajzerka i czerwona orężada. Najlepsze.
1: Świeża
0: Słyszysz?
1: Prosto z drzewa. Czyli świeża niegotowana, rozumiem. Dobra, no to 1-0 dla ciebie na razie, no.
4: Hej, hej, no u nas jak zawsze paróweczka na ciepło musi być ugrzana w wodzie cieplutkiej, no i wjeżdża keczupik. Pozdrawiamy, Gabi i mamusia.
1: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś był tak podekscytowany na keczup. To jest coś pięknego. Ale na ciepło, tak?
0: No wychodzi, że... Ale no, z keczupem chłodniej. Ale powiedzmy, że punkt dla ciebie.
5: Myślę, że powinniśmy parówkę gotować, ale czasami nie musimy. Kiedyś pracowałem w takiej firmie, nie było tam dobrze, a szef to była straszna parówa i non stop się gotował.
1: Czekamy na wasze głosy w parówkowym sporze. Póki co uznajemy, że jest remis. Wysyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Parówka na ciepło czy na zimno?
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1492. Teraz za 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
8: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: Czas na pierwszy wygrany szpil na Śląskim w tym sezonie. Niebiescy, już w piątek 14 sierpnia o 21 gramy z Lechią Gdańsk. Razem zrobimy ogień na trybunach. Nie może was tam braknąć. Sobie kupić wejściówkę, wleź na bilety.ksruch.com i wesprzyj nasz ukochany ruch. To co, widzimy się na Superautostadionie Śląskim?
14: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dokładnie w 6:30, a my już wiemy, jakie są wstępne wyniki Parówko Sporu.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Póki co 62,5% słuchaczy RMF Max twierdzi, że parówka powinna być jedzona jednak na ciepło, a 37,5% że na zimno. Widzę, że jesteś zdruzgotany tym wynikiem.
2: To znaczy, ja chyba nawet nie chcę tego komentować. Po prostu mam nadzieję, że naród pójdzie po rozum do głowy i po prostu ta część narodu, która decyduje dobrze, to pójdzie do urn i zagłosuje wreszcie. Dobrze, sprawdźmy te głosy.
3: Jak parówka, to tylko i wyłącznie na zimno, jeżeli jest sama, tak po prostu sobie ją zjeść.
2: No tak, no jak jest sama, to na zimno.
0: Ale tak z papieru, z tego plastiku, tak...
4: Najlepsza parówka, jaką jadłem, to parówka maczana w majonezie, polana czekoladą, oczywiście na ciepło.
2: Boże!
0: Majonez, czekolada na ciepło. Znaczy, cieszę się, że jesteś w mojej drużynie, ale...
2: Naprawdę się cieszę, ale poczekaj, stop. Naprawdę się cieszę, że ten człowiek jest w twojej drużynie?
0: To jest przesada już, ja nie
2: spójrz
0: mogę.
2: Spójrz mi w oczy.
0: Nie musimy zdyskwalifikować to. Musimy zdyskwalifikować.
2: No, właśnie.
5: Kochani, ja nawet nie wiem, o co tak naprawdę ten spór. Nieważne, czy ciepła, czy zimna. Obydwie wersje są niezjedliwe.
2: No, daj.
0: Dobra, już bez przesady.
2: To ten, co poszło.
1: Hity na maksa.
2: To ten, co idzie i nie zaznacza nikogo na karcie i wrzuca pustą.
0: Dokładnie, to tak w ogóle nie może być. Głosówki Messenger RMF Max, parówki na ciepło czy na zimno. Zapraszamy do udziału w Parówko Sporze dzisiaj.

0: Problem jest taki, że zapomniałem ci powiedzieć, do jakiego słowa masz zarymować zapowiedź prognozy.
1: Ale więc... spróbujmy, dobra, to tak na teraz.
0: To ryb, to daj pierwszy wers.
1: Nie myślałam, że dasz mi słowo.
0: Nie, nie, dawaj pierwszy wers, szybko.
1: Dobra.
0: Szybko.
1: Powiew wiaterku jest bardzo przyjemny.
0: Ale treść prognozy będzie bardziej przyziemny.
1: Wow, jakoś wspólnymi siłami z tego wybrnęliśmy.
0: Wow, wow, wow.
1: Ale chodziło o to, że ten powiew wiaterku jest przyjemny i trzeba z niego korzystać, bo upały się zbliżają, słuchajcie, do Polski.
0: Ale co się w ogóle nie rymuje? Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz. A rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
4: Psst! Słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W euro na wszystko cię stać.
8: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: świecie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Bardzo przyjemny wieczór u nas na Śląsku, przynajmniej dla tych, którzy mają dość upałów. Termometry mają pokazywać około 18-19 stopni. W nocy temperatura obniży się do 15 stopni, a nad ranem będzie tylko 12. To już jakaś kurtela. Może się przydać, jak będziecie ruszać do pracy. Jutro w ciągu dnia bardzo pogodnie, słonecznie. W środę termometry mają pokazywać do 24 stopni. No ale przed nami bardzo upalny weekend, bo w sobotę i niedzielę na Śląsku około 34 stopni.

0: Ewa Max w RMF Max. Za 9 minut 19 sprawy najważniejsze teraz.
1: Mamy już wyniki niesondażowe, a oficjalne. Wyniki parówko sporu, który prowadziliśmy tutaj z Michałem, spowodowanego wideo, jakie widzieliśmy w internecie, gdzie ludzie po prostu wsuwali parówy na zimno, na surowo, prosto z folii. Fuj. Dla mnie fuj, dla Michała okej.
0: Okay. Absolutnie wspaniały, apetyczny widok. Te parówy jednak były niepokojąco długie, ale zostawmy to. Zostawmy to. Najważniejsze jest to, że dziś w RMF Max decydujemy, jak cała Polska od dziś po wsze czasy ma spożywać parówki.
1: Na ciepło czy na zimno, więc uwaga, podaję już całościowe wyniki. 66,7% słuchacze RMF Max zdecydowało, że parówki powinniśmy jeść na ciepło! Tak!
0: Nie!
1: Tak!
0: Nie!
1: Tak! Tak! Nie! Na ciepło 33,3%, parówki na zimno.
0: Będziemy się odwoływać. Przyjmiemy to na chłodno. Tak jak parówkę.
1: Smacznego, żeby was brzuch nie bolał.

0: pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny.

0: zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: I po reklamie.

0: Jeżeli chodzi o wysokie temperatury i o upały, to te mają wrócić do nas na Śląsk w czasie weekendu. Wtedy termometry będą pokazywać około 34 stopni. Na razie dość przyjemny wieczór, 18-19 stopni, około północy 15, a nad ranem ochłodzi się nawet do 12 stopni. Czeka nas bardzo pogodna środa. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, niewielkie albo zerowe zachmurzenie, bez opadów. No i termometry jutro mają pokazywać do 24 stopni Celsjusza.
1: Hity na Maxa. 3 minutki po 7. O, proszę, już 4. Jak to szybko wszystko leci, prawda, w ten wtorek. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
2: Ale to jest Justyna Borycka, drodzy państwo. Wszystkie kluczowe informacje. Zmieniła się godzina, ona od razu wam mówi. Nie czeka.
1: Nie czekam. To jest radio na żywo.
2: Dziennikarz.
1: Silek i Borycka, z wami jesteśmy do 20 i za chwilę rozdajemy bilety do strefy 57.
2: Tak jest, tymczasem DJ Gojay i Michiko, jesteśmy cały czas z wami.

0: To jest Gips w RMF Max. 12 minut po 19. Gips był, Gips jest i Gips będzie w strefie 57. Już w najbliższą sobotę na ten koncert z przyjemnością was wysyłamy, ale nie tylko na Gipsa.
1: Nie tylko na Gipsa, tam dużo gwiazd. Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk, więc warto wpaść w sobotę do strefy 57. A skąd będziecie wpadać i skąd dzisiaj nas słuchacie i skąd przede wszystkim, że tak powiem, klikacie?
0: Wpisujcie miasta, to jest ten moment. Messenger RMF Max, wpisujcie miasta, jakby co to strefa 57 w Przytkowicach pod Krakowem, więc taką weekendową wycieczkę można sobie zrobić. Piękna pogoda, będzie 30 stopni, no. Słoneczko, no idealnie na festiwal.
1: Na zakupy i tak nie pójdziecie, bo wszystkie sklepy w sobotę zamknięte.
0: No właśnie.
1: No, więc jakby co to na obiad weekendowy, jak tam mamusia wpada, to w piątek zakupy.
0: Dokładnie.
1: To pamiętajcie, że ostrzegaliśmy.
0: To nic, tylko się bawić, słuchajcie. Strefa 57 czeka, więc wpisujcie miasta Messenger RMF Max.
1: Tobi Romeo tymczasem i Fly High, dajcie się troszeczkę tej energii ponieść.

0: Wakacyjniaczki w RMF Max, 19 po 7, Hot Summer Nights.
1: Przepraszam.
0: Ten numer za nami.
1: Wakacyjniaczki.
0: Wakacyjniaczki.
1: To moje ulubione grzyby.
0: Nie pytam, co ci się po nich dzieje, ale są, słuchajcie, ważne rzeczy. Jest afera. Norwegowie oddali złote medale wywalczone w sztafecie mieszanej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Podobno błędny czas im wygrawerowali na krążkach.
1: W sensie, że co, zimowy?
0: Tak, to błędne teraz, bo tam jest akurat noc, w sensie lato polarne, także.
1: No to nie, to fatalnie.
0: To zimowy źle.
1: To nie, to źle.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Kukę 2115 i Kubi, producent Wszystkie Noce Są Samotne. Leci do was energia przez głośnik w RMF Max, ale można tą energię taką polską raperską poczuć na żywo w Strefie 57 już za moment.
1: Tam między innymi Gips, Opał, ale będzie też Zalia, będą bracia Kacperczyk, więc sporo się będzie działo i być może będzie tam też Julia. Hejka!
2: Cześć!
1: Julia, nie stresuj, wszystko będzie dobrze. Bilety na Strefę 57 są u nas do zdobycia. W zabawie wpisujcie miasta. Ty nam napisałeś, że jesteś z Zawiercia. To się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Julia, poczekaj, bo to my sprawdzimy, czy to się zgadza. Sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą zawiercianką. Dobra?
2: Boję się. No jasne, ale się boję.
0: Dobra, bo ja to tak powiedziałem, że można się bać, ale to nie trzeba się bać. Jedynie później przyjdzie pan prezydent i zabierze ci obywatelstwo Zawiercia, jeżeli nie zdasz tego testu. Ale nie ma czego się bać w ogóle.
1: Trzy pytania, słuchaj.
2: Okej.
1: Trzy pytania. Myślę, że jak się skupisz, to nie będzie żadnego problemu, żeby zgarnąć wejściówki. Jeśli odpowiesz na dwa pierwsze pytania, no to te wejściówki już będą twoje, więc uwaga. Czytam pytanie pierwsze. Jak nazywa się siatkarska drużyna z Zawiercia?
2: A. Najlepszy, bez podpowiedzi, najlepszy mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie.
0: Wuhu!
1: Tak jest!
0: Ale poszła ty jak dzik.
1: Pięknie!
0: Jest pierwszy punkt. Słuchaj, bo mieliśmy przygotowane trzy pytania, ale jeżeli już na pierwsze dwa odpowiesz dobrze, to trzeciego nawet nie czytamy, więc w tym momencie jak odpowiesz dobrze, bilety są twoje.
1: Tak jest, ale od razu też mówię, że będą trzy podpowiedzi jakby coś, ABC. Więc uwaga, ile kilometrów dzieli Zawiercie i Strefę 57? A. 500, B. 120, czy C. 57?
2: Może 120? Chociaż
0: sprawdźmy.
2: Może 57?
0: No poczekaj, ale poczekaj, no
1: już
0: bo to
1: powiedziałam,
0: trzeba...
1: sprawdźmy, już powiedziałam, sprawdźmy.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
1: Tak!
0: Tak?
1: 120!
0: Tak!
1: Tak jest!
0: Nie no, ale jajca. Ale to są jajca, ty.
1: Julia, jedziesz na Strefę 57, to już. Po wszystkim.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: To już w najbliższą sobotę 120 km szybciutko do pokonania, więc bawcie się dobrze i szalejcie, bo to będzie piękny weekend.
2: Dzięki.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nastrój doskonały na poezję, która zaraz się wydarzy, chociaż Michał trochę spanikowany, bo podobno ciężko jest jednak znaleźć rym do słowa patyk.
1: No to podaj jakiś.
0: Że zegar robi tyk-tyk.
1: No i coś jeszcze?
0: Ciężko, ale to jakby twoje zadanie, tak? Proszę bardzo, no tak trochę może utrudniłam je. Ale na pewno sobie z tym poradzisz.
1: Trochę utrudniłam.
0: Poradzisz sobie. Prognoza pogody zapowiedziana rymowanką z użyciem słowa patyk. Michał Siwek, proszę bardzo.
2: Boże, z czym ja sobie muszę radzić?
1: Patrzę tyczkarzowi gorąco. Tyczkarz chudy jak patyk. I myślę, ile ten tyczkarz ma tyk.
0: Fajnie!
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.

0: widać kobiecą rękę.
1: Tu bije serce Katowic. Poznaj inwestycje Atal Olimpijska, która łączy nowoczesność, elegancję i wysoką jakość wykończenia wnętrz, a rozwiązania Smart Home zapewniają wygodę na co dzień. Zachwyć się też widokiem na cały Śląsk z wyjątkowego tarasu na dachu wieżowca. Teraz rabaty na wybrane mieszkania sięgają nawet 1500 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
5: Jeżeli chodzi o wysokie temperatury i o upały, to te mają wrócić do nas na Śląsk w czasie weekendu. Wtedy termometry będą pokazywać około 34 stopni. Na razie dość przyjemny wieczór, 18-19 stopni, około północy 15, a nad ranem ochłodzi się nawet do 12 stopni. Czeka nas bardzo pogodna środa. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, niewielkie albo zerowe zachmurzenie, bez opadów. No i termometry jutro mają pokazywać do 24 stopni Celsjusza.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

0: chcę być pierwszy w tym sezonie. Więc teraz posłuchaj.
1: Aha.
0: Ja zobacz, jestem tylko teraz to z wieczora, to już się tak chłodno robi.
1: O! No zobacz. Jeszcze już zaraz wrzesień wszystkich świętych. No,
0: i poranki też takie chłodniejsze.
1: Takie chłodniejsze no. Są, no, takie są faktycznie. Ach, świetnie, dziękuję, że to powiedziałeś. Siwek i Borycka, my za dzisiaj już bardzo dziękujemy. To był kanał nadawczy w RMF Max. Jutro po 5:00 wracamy, a teraz zostawiamy was z grabą i najlepszą dychą listy Hop Benz.
0: Do usłyszenia. Ej.
2: RMF Max Śląsk, Robert Bojewski, dobry wieczór. Wtorek, wakacje trwają, no i są oczywiście wakacyjne imprezy, które właściwie w całości tym razem są zaplanowane na weekend, no to podpowiadam, co się będzie działo. W piątek grube balety, Vixomania, Energy 2000 i tutaj za twarzyczami będą rządzić Killer, Andrew, Dim, Soundbase. No a w sobotę, dokładnie w tym samym miejscu, Silesian Legends zagrają Malec, Kid, S-Moon, a też w piątek wyjazd na koncert w Stanach do Krakowa, spod katowickiego spotka o 14:00. W piątek kolejna impreza, klub Awangarda w Tychach zaprasza, tutaj zagra DJ Świstak, a w sobotę w tym samym miejscu parkietem będzie bujać DJ Fuman. I Fire Festival na Stadionie Śląskim 28-30 sierpnia, tu będzie naprawdę gruba impreza, BDOS, Kukę, Miju, Problem, Zalia, Alan Walker, Nervo i wielu innych artystów.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Upał? Mamy na to sposób! Baseny, wodne atrakcje i chwila relaksu w Aquadromie. Skorzystaj z nowego biletu 3-godzinnego i spędź czas tak, jak lubisz. Aquadrom. Lato zaczyna się tutaj.
7: Psst! Słyszałeś, co mówią na Śląsku? Szkoła Pascal otworzyła się w Katowicach i w Bielsku-Białej i całkowicie zmienia zasady gry. Zapomnij o nudnej teorii. Tutaj wybierasz konkretne kierunki medyczne, poszukiwane zawody i praktyczne kursy, które dają realne perspektywy. Gotowy na krok w stronę lepszej przyszłości? Wejdź na pascal.edu.pl i sprawdź szczegóły. Pascal. Więcej niż szkoła.
8: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepach Euro w Atrium Plejada i Agora Bytom. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład smartfon Redmi Note 15. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 699 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Atrium Plejada i Agora Bytom.
9: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
5: Witajcie na wakacjach w złotej godzinie. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. W pierwszej dziesiątce listy Hobbency także numery na piękne, jeszcze wciąż wakacyjne zachody słońca. Będą klubowe nowości. Wraca Axwell, Meduza. Będzie coś dobrego od Aloka, a zestawienie otwiera nam dzisiaj topiki Becky G, Afro House tutaj. Sorry, papi.
4: RMF Max. 10. Numer 10.

relaksy dzisiaj, ale muszę powiedzieć coś kontrowersyjnego jednocześnie. Co za profanacja, jak on mógł to zrobić? DJ z Sheffield, Sylwia Bumpa w numerze On Tonight, bo przecież przerobił tutaj już dzisiaj klasyk muzyki soul i R&B, bardzo soczysty, opowiadający o uczuciach i o zdradzie. Get It On Tonight śpiewał kiedyś Montel Jordan. Może warto sobie przypomnieć twórczość tego gościa i bardziej ciemniejszą stronę muzyki. Sylwia Bumpa od dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands, a na 9 Alok z Jennifer Lopez też robią imprezę Everything Is Fine.

barwy to coś. To coś to dzisiaj miejsce 8 na liście Hot Bands. White i przyjaciele, jutro to coś widoczne w wielu miejscach w Europie, czyli zaćmienie o zachodzie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. A najpiękniejszy zachód szykuje się jutro na Majorce oraz Ibizie i to właśnie tam, w trakcie tego magicznego zachodu i zaćmienia słońca, swój set przy plaży zagra ta ekipa. Ciekawe, który kawałek wkręcą, kiedy zrobi się ciemno. Meduza teraz w RMF Max, ich nowość na jutrzejsze zaćmienie na Ibizie. Weekend.

0: Aż mi słuchawki z uszu spadły. Przy tym bicie Alan Walker, Ava Max rządzą w tym tygodniu na liście Hot Bands w głośnym Fate i czekają na swoją wakacyjną jedynkę. Kto głosuje? Zapraszam teraz rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo za kilka chwil sprawdzimy, gdzie lądują Bibi Rexa, David Guetta. Będzie też nowość od Kygo.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol!
15: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji pochodzącej.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Wycięty DPF to niesprytna oszczędność. To niesprawny układ oczyszczania spalin, więcej szkodliwego pyłu i ryzyko zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Problem może wrócić podczas kontroli, badania technicznego albo sprzedaży samochodu. Nie płać dwa razy. Najpierw za usunięcie filtra, a później za przywrócenie auta do sprawności. Napraw układ oczyszczania spalin. Twój samochód nie musi truć bardziej niż powinien. Dowiedz się więcej na stopdiesel.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.

Prima balerina, Margaret też ma nowość, która jest bardzo, bardzo prima i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A na miejscu piątym numer, którym na pewno będziemy wspominać tegoroczne wakacje, no bo lato zaczynało się na mundialu. Shakira i Burna Boy. Będziemy wspominać także spadające gwiazdy również dzisiaj wieczorem i w nocy. No i zaćmienie słońca widoczne w wielu miejscach w Europie, w szczególności w Hiszpanii. Takie

0: A może nie chodziło dosłownie o dom nad oceanem, tylko o taki gatunek, który chcieliby reprezentować, taki, wiecie, morski house, ocean house. Jubel i hej, słoneczna nowość w RMF Max. Jutro niekoniecznie nad oceanem, ale nad morzem zrobi się tłoczno, nad Morzem Śródziemnym. W Hiszpanii w trakcie zaśmienia słońca może pojawić się na plażach nawet ponad 6 milionów ludzi. Miejsca na parawany to na pewno tam nie będzie. Będzie jeszcze bardziej tłoczno niż u nas w szczycie sezonu. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bandsy wciąż na wakacjach. Tutaj Kid Laroi i Kelani, ich Girls.
1: RMF Max 3, numer 3.

Virgin, Chopcze Benz. Możecie się wypowiedzieć na rmfmax.pl. Sama tak śpiewa Jiri, czy na debiut? Może się doczeka, może jutro właśnie, przy środzie. Na miejscu trzecim we wtorek Kid Laroi i Kelani, Girls, dwójka. Należała do Axwella, Whatever Turns You On, do tego tańczymy. No będziemy tańczyć także od 21, bo za kilka chwil startuje nasze wakacyjne Max Party. Teraz taki before, wprowadzenie, bo na miejsce pierwsze wraca najszybszy numer tego tygodnia na liście Hot Bands. Ponownie najlepszy Lumix i jego Self Aware. Max. One. Numer jeden.

0: kawałek dobrej łupanki Jedrycha dzisiaj na liście Hopbence. Będzie trochę takiego TikTok Techno też w Max Party. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Śląsk, Robert Wojnowski. Dobry wieczór ponownie. Wtorek, kolejny wakacyjny tydzień przed nami. No ale najpierw mam dla was imprezę, która odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia. Fire Festival na Stadionie Śląskim. Duże, trzydniowe wydarzenie. Zacznie się 28 sierpnia. Wystąpią tam m.in. Bedo S, Kukę, Miju, Problem, Zalia, Alan Walker, Elderbrook, Bambi, Kizo, Mary z Polski. No niesamowicie się to zapowiada. A co dzieje się u nas w tym tygodniu? W Energy 2000 w najbliższy piątek Vixomania, duża impreza, będzie głośno, zagrają Killer Andrew, Deems, Sunbase. W sobotę w tym samym miejscu Silesian Legends, no i tym razem za odtwarzaczami parkietem będą rządzić Malec Kid i Esmon. W piątek w klubie Awangarda w Tychach zagra DJ Świstak, a w sobotę w tym samym miejscu DJ Fuman. No i też w sobotę w Tarnowskich Górach Best of Onyx i tutaj w Onyxie za odtwarzaczami pojawi się DJ Reset.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak widzisz, jak
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

Ale się tutaj rozpędził, ale to podkręcił. Dziekiela, to Tame Impala, witajcie na imprezie. Wciąż to wakacjach, są z wami we wtorek wieczorem Przemek Grybowski i DJ Rough Mix, który obiecał, że dzisiaj to będzie wyjątkowo fajnie, dlatego nie odchodźcie nigdzie, cokolwiek robicie, cokolwiek będziecie jeszcze jeść na późną kolację i gdziekolwiek będziecie. Kolejny set otwieramy nowością z Manchesteru. Nowy DJ Josh Baker i jego My Place.

0: Jakoś tak cicho odarli w trakcie tego lata, dlatego chcieliśmy przypomnieć właśnie ten hicior z tobą na chacie. Kto tańczy z nami na chacie na wakacjach, na tej imprezie Max Party, a remix pochodzi od Too Infected. Proszę bardzo, mamy dla was takie niespodzianki, a w kolejnym secie nowość za chwilę, Moonlight i Fordo o pięknej dziewczynie, czyli Alabama Ten, będzie też klasyk Calvina Harrisa, niezapomniane I'm Not Alone, przypomniał ten numer także ostatnio na festiwalu Tomorrowland.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Będzie jaśniej, Filipek, Nel i Jonathan. No i będzie pięknie dzisiaj wieczorem i w nocy. Jak będzie ciemno, warto znaleźć się tam, gdzie ciemno, może gdzie nie ma lamp, żeby podziwiać spadające gwiazdy. No bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów roku na obserwowanie Perseidów. A w tym roku warunki są szczególnie dobre, bo maksimum wypada w nowiu księżyca. Dlatego patrzymy wysoko w gwiazdy i jeszcze jutro będzie można zauważyć wiele spadających gwiazd i jeszcze pojutrze, jeszcze każdy na pewno zdąży.

Michiko, wakacyjny hicior z RMF Max, DJ Goya i Jason Derulo. I chcieliśmy tutaj zdementować pewne informacje, że za tydzień to lato ma się skończyć. Nie, nie, nie. Jeszcze będzie sporo słońca, jeszcze będzie wyjątkowo ciepło. Oczywiście ta prognoza nie dotyczy północy i Morza Bałtyckiego, bo tam jak prawie przez całe lato, no niestety rzeczywiście będzie trochę deszczu i trochę chłodniej. Głowa do góry. Dacie radę. Muzyka będzie wam towarzyszyć, jeżeli akurat za tydzień na przykład zaczynacie swoje wakacje nad Bałtykiem. Nie będzie aż tak źle. Chyba dla wszystkich stresujących się pogodą Rita Ora w naszym kolejnym secie Anywhere.

0: Ostatni dzień lata to nasze nowości Gibbs, Ego i For Money. Nie ma się co przejmować, że będzie w końcu ostatni dzień lata, bo przecież jesień też jest piękna, kolorowa. Jesieniary to już czekają, naprawdę. Są takie osoby, które mają dość lata, a nawet nie przepadają akurat za tą porą roku. Naprawdę, naprawdę. Poszukajcie nawet u siebie wśród znajomych, na pewno macie takie osoby. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party. Będą też fajne, house'owe nowości.
1: Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Dla tych, którzy lubią planować się z wyprzedzeniem, lato na maksa już od 21 do 23 sierpnia rozkręca się w krasnym stawie. Na scenie same muzyczne petardy, Grup Sonzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i coś dla tych, którzy muszą pojawić się z rodzicami, Maryla Rodowicz. A jeśli komuś mało, to 22 sierpnia startuje Factory of Sound Festival pod naszym patronatem. Dwie sceny, cała noc elektronicznej jazdy bez trzymanki, monumentalne hangary i mocny line-up. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych. Odzyskany to polska propozycja. Horror Lalka. Dla odważnych i Wszyscy moi wrogowie w gwiazdorskiej obsadzie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser film Tylko jedna noc to dla zakochanych. Uwaga, nie wszystko w każdym kinie.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
7: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Bo w Media Expert taniej ma.
15: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

co ja robię tu, to Albery i nasze tripsy. Co my tu robimy? No robimy wam imprezę. Witajcie po 22. Są z wami dzisiaj wieczorem na wakacjach imprezowo Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Za chwilę dobre Italo Disco na lato od The Colors, ale kolejny set otwieramy słonecznym house'em. Nasza kolejna obiecana nowość, Jonas Blue, też robi takie plażowe bity. Posłuchajcie, jak to leci. Zróbcie głośniej. Jonas Blue i jego Edge of Desire.

0: Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chylińska, imprezowo. I są takie klasyki, których nie można zapomnieć. Na przykład Take Me Away, trensowo od projektu Four Strings. To numer, przy którym będzie można odlecieć, w szczególności o tej porze. Wiadomo, że po 22, jak już ciemno, to trensy brzmią jeszcze lepiej. A w naszym kolejnym secie także król trensu, czyli Armin van Buuren i jego Come Around Again. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: wiem, co Holendrzy mają w sobie, że to właśnie oni tworzyli najpiękniejsze trance'owe klasyki. Niemcy też, Amerykanie też tak trochę, ale w Holandii powstało najwięcej takich trance'owych projektów. Four Strings to kolejny dowód. Były ciarki przed chwilą w numerze Take Me Away. No przytoczę tutaj jeszcze Ferry Korsten, Tiesto, Armin van Buuren. Można tak długo, długo. Teraz wracamy jednak do Polski, bo mamy dla was kolejną premierę tego tygodnia w RMF Max. Wraca Oskar Cyms. Tak śpiewa w numerze Bez końca.
1: To jest nowość RMF.

fajnie to zremiksował Ice i nowa wersja Disco przeboju, czyli Ring My Bell. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wzięli sobie do serca nasze wyzwanie. Jest challenge analogowy, nie cyfrowy, nie internetowy. Wysłać kartkę pocztową, taką prawdziwą, ze znaczkiem do polizania do RMF Max. Kto był dzisiaj na poczcie, proszę się przyznać. Dla odważnych w naszym kolejnym secie Hurzel. Bez wątpienia taneczny hit tego lata. Hurzel i Ultra na T. Moving to the Sun.

Musk, Dawid Podsiadło też ma swój wakacyjny hit, a my mamy dla was jeszcze trochę nowości w naszym wakacyjnym Max Party, bo w naszym kolejnym secie, musicie to usłyszeć, może ktoś przeoczył, bo to była premiera tydzień temu dokładnie, Swedish House Mafia i Le Kelly zrobili świetny kawałek, pięknie to leci, już czeka, Happiness is so sad.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmia to na maksa.
3: RMF Max. Lato

Kasia Sienkiewicz zamykają nasz kolejny set. Witajcie po 23. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Robimy wam wakacyjne party. A skoro party i wspomnienia i klasyki, to teraz hit niejednego ogniska. Może twoja mama tańczyła przy tym z tatą, może ciocia z wujasem, Niebieskie ludziki. Pierwsza wersja. Przerobił to nawet kiedyś David Guetta, ale tutaj oryginał. I'm Blue. Znacie refren. I'm Blue to chyba wszyscy potrafią zaśpiewać. A co było dalej? Posłuchajmy. I Fell 65. Yo.

przewielki hit też na wakacjach i na niezapomniane hot w naszym wakacyjnym Max Party. Dzisiaj wieczorem tańczymy, ale też patrzymy w niebo, bo wciąż trwa pokaz. Oczywiście, jeżeli nie macie chmur, spadają nam Perseidy. Tylko gdzie patrzeć? Nie trzeba koniecznie patrzeć w jedno miejsce, słuchajcie. Nazwa Perseidy pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo właśnie stamtąd pozornie nadlatują te wszystkie meteory, ale zobaczyć je można praktycznie w dowolnej części nieba. Taka podpowiedź, jak nie możecie tak okiem, to proszę sobie w odpowiedni sposób przygotować smartfona, który może złapać wam piękne zdjęcia. Teraz Shimza i Arko na taki piękny wieczór spadających gwiazd. Fire, fire w RMF Max.

0: Body Talk to ale farbny jego wakacyjny hit na ten sezon. Może właśnie przy tym numerze będziemy wspominać tegoroczne lato. A wiecie, że wakacje to mogą zacząć się od nosa. Dosłownie, bo zapach miejsca bardzo mocno łączy się z pamięcią. Dlatego na przykład aromat kremu, morza albo lasu potrafi po latach błyskawicznie przywołać wspomnienia konkretnego wyjazdu. Nie tylko zapach, muzyka też. Na przykład taka nuta, nasza nowość od Armina Van Burena, lato 2026, Armin i Sasha w numerze Everlasting.
1: To jest nowość RMF Max.

Max Party, to Dub Dogs w numerze How Does It Feel. No jak lecą takie nuty, to szybciej mija czas i na plaży też szybciej mija czas. Słyszeliście? Naprawdę, bo brak typowych punktów dnia, na przykład pracy, spotkań, dojazdów czy obowiązków sprawia, że podczas urlopu rzadziej kontrolujemy godzinę. Najlepszy wakacyjny zegarek to chyba ten zostawiony w pokoju. Wiadomo, jak mówiły nasze babcie, ciotki, wszyscy mówią aż do dzisiaj, szczęśliwi czasu nie liczą. Tańczą dalej, Maroon 5 w naszym kolejnym secie w RMF Max. Like Jagger.

ostatni set dzisiaj w wakacyjnym Max Party zamykamy fajnym polskim bitem. To byli Gipsy Kukon, ty masz. Dziękujemy za dzisiejszą edycję. Tańczymy także jutro. Słyszymy się już po zachodzie słońca, po zaćmieniu częściowym i całkowitym w Hiszpanii. Jutro 21. Przemek Grabowski, DJ Rafmix. Max Party, zrobimy to ponownie. Miłej nocy, cześć.

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to na maksa.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofię ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia, Szczepan spisywał.